ramion zbuduj schron.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: W akcji straż, policja, samoloty i samochody gaśnicze trwa walka z ogromnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne 2 tygodnie. A co będzie z wakacjami, o tym powiemy za chwilę. Przygotowania do meczów pełną parą. Polska kadra piłkarska rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ogromny pożar lasu w powiatach wołomińskim i mińskim na Mazowszu. Ogień objął już około 100 hektarów terenu. Walczą z nim setki strażaków i policjantów. Pomagają służby z Lublina i Białegostoku. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu. I bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
0: Mówił Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jeszcze do wczoraj do akcji skierowano blisko 100 samochodów gaśniczych, 4 samoloty typu dromader oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk dokonujące zrzutów wody. Dziś od rana znów będą działać. Po sztabie kryzysowym z udziałem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego zdecydowano, że do walki z żywiołem zostanie też skierowanych 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Do tej pory ewakuowano 42 osoby z 20 budynków. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. O przyczynach pożaru na razie nic nie wiadomo, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne 2 tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
2: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
3: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
2: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To nie woda zabiła ptaki w Lublinie. Sanepid nie wykrył żadnych niebezpiecznych substancji w fontannie, a sprawę śledzi Bartek Ważny.
4: Policja cały czas przegląda monitoring z osiedla Mickiewicza w Lublinie, aby sprawdzić, czy ktoś nie miał wpływu na śmierć około 30 ptaków. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane do badań, których podejmie się biegły sądowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też prokuratura.
0: Ptaki znaleziono w niedzielę w fontannie przy ulicy Wallenroda.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Trwają przygotowania do 2 towarzyskich meczów z Ukrainą i Nigerią. Ale oczy kibiców skierowane są na Roberta Lewandowskiego, który zmienia swój klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
6: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
0: Przypomnijmy, w niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Trener Jan Urban liczy, że spotkania pozwolą przetestować kilku zawodników.
7: W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemów.
0: Mecz z Ukrainą w niedzielę o 17:30 we Wrocławiu. Z Nigerią gramy w środę na PGE Narodowym w Warszawie.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Co to za koszulka jest?
9: Jaka koszulka? No, Barcelona. Jest? No jeszcze jest,
8: Barcelona?
9: Jeszcze jest zawodnikiem Barcelony.
8: Dzień dobry. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
8: No to
9: przejdzie
8: lecimy.
9: Do jakiegoś Al-Hilal czy innego, sobie kupię.
8: No dobrze, niech będzie. Dziękuję już teraz. A za chwilę Urszula.

0: O, Urszula, proszę bardzo.
1: Urszula?
0: Obchodzi dzisiaj imieniny.
1: A, wszystkiego najlepszego, ale często w kalendarzu jest kilka razy jakieś imię i ci nie trafia z życzeniami, ale jeżeli dzisiaj, Urszulo, droga piosenkarko, obchodzisz, to składamy najserdeczniejsze życzenia. Aleksander, Andrzej, Bogusław, Magdalena, Piotr, Rajmund, Rajmunda, Stefan i Wilhelm też świętują.
0: Annette Bening, amerykańska aktorka, świętuje swoje urodziny z kolei.
1: Brytyjski aktor, pisarz i piosenkarz Rupert Everett.
0: I Shaza, polska piosenkarka.
1: Kto mi ciebie kochać kazał?
0: Popatrz, no.
1: Wszystkiego najlepszego. Świętującym dzisiaj 12 minut po 6.
2: Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie jest ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców.
3: Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam bardzo ważną kwestię. Często robimy z naszych przestrzeni modlitwy, miejsc spotkań z Panem, taki swoisty, wielki targ. Tym targiem też może być nasza modlitwa. Lubimy się przesłaniać przeróżnymi figurami, znakami. Kolekcjonujemy jakieś gadżety religijne z całego świata. Karmimy się próżnymi tekstami najróżniejszych objawień, przesłań, a tym samym odchodzimy od źródła. Zastawiamy źródło naszymi figurkami. Dzisiaj Pan Jezus ten targ wywraca. Może dobrze byłoby powrócić do źródła i zamiast karmić się przesłaniami, różnymi niesprawdzonymi objawieniami, wrócić do źródła, do Pisma, do sakramentów. To wystarczy. Tam Pana znajdziemy. Nie potrzebujemy szukać daleko. Odsłońmy te nasze przestrzenie modlitwy od tych tak zwanych figurek.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Mike and the Mechanics na antenie Radia Plus i Silent Running 28 minut po godzinie 6. Już mamy piątek i to jest 29 dzień maja. To oznacza, że maj nam się powoli kończy, a na gdzieś tam na horyzoncie już wakacje. No dobrze, no jeszcze trochę się rozpędziłam, ale już niedługo.
1: Bardzo się rozpędziłaś, bo po drodze jeszcze na przykład będzie Dzień Dziecka. Jak się czerwiec zacznie, to już w poniedziałek wszystkie dzieci będą świętować.
0: Dokładnie tak. Oj, będzie się działo. A za chwilę na naszej antenie.
1: Ale my się cieszymy z tego, że weekend się zbliża po prostu. Normalnie, zwykły i to bardzo ładny prawdopodobnie weekend.
0: Tak jest. Sprawdźmy pogodę na dziś już za chwilę na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Około 1000 osób będzie dziś walczyć z ogniem, to na Mazowszu. Jak wiecie z Radia Plus, trwa tam akcja gaszenia pożaru lasu, który wybuchł w Międzylesiu. Służby pracowały całą noc, o poranku na miejsce dotrze około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ogniem objętych jest ponad 100 hektarów lasów. Ewakuowano ponad 40 okolicznych mieszkańców, nie ma informacji o poszkodowanych. A w związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. W wiadomościach Rumunia rosyjski dron wleciał w tamtejszą przestrzeń powietrzną i uderzył w blok mieszkalny, powodując pożar. Dwie osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło w mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. To nie jedyny taki incydent. W okolicach miejscowości Basesti w północno-zachodniej części kraju znaleziono drona bez ładunku wybuchowego. To jeszcze sport. Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. W regulaminowym czasie był remis 1-1. Emocji nie brakowało także w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10.
2: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Kilkuset strażaków walczy od wczoraj z pożarem lasu pod Wołominem. Ogień objął około 100 hektarów. Nie ma informacji o poszkodowanych. Po godzinie 5 do akcji wkroczyły także samoloty gaśnicze. To była trudna i ciężka noc dla strażaków. Choć było dość chłodno i pożar tak szybko się już nie rozprzestrzeniał. W nocy nie był też już tak intensywny. Była walka, żeby ogień nie przedostawał się na kolejne obszary. Prognozy przewidują jednak, że w późniejszych godzinach będzie mocniejszy wiatr. Służby musiały ewakuować ponad 40 okolicznych mieszkańców. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie ewakuacji kolejnych miejscowości.
3: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
2: Dla strażaków rozstawiono specjalny namiot. Mogą tam liczyć na ciepły posiłek i gorącą herbatę, ponieważ w nocy naprawdę było zimno. Niewykluczone, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie. W rejonie prowadzonej akcji zablokowana jest krajowa 50. Dziś słońce na przemian z chmurami, ale na razie mamy tego słońca całkiem sporo, nie będzie padać, maksymalnie 22 stopnie dziś, teraz już mamy 10, ciśnienie wysokie 1024 hektopaskale, wiatr jak na razie słabo, powieje z zachodu i północnego zachodu, warunki biometeo mamy korzystne.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To piątek, 29 maja, o tym mówiliśmy. Zbliża się weekend, a my jesteśmy z wami od samego rana, bo jeszcze cały dzień trzeba pewnie w pracy spędzić.
5: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimow.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy. A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: O lewym, o kapitanie, o tym jak podróżował i przyjechał na zgrupowanie reprezentacji, bo była niespodzianka.
5: To o tym za chwilę na antenie Radia Plus, a teraz Modern Talking, Atlantis is calling SOS for love.

0: Domek myśli od samego rana.
1: To się zdziwili pasażerowie samolotu z Hiszpanii do Wrocławia. Otóż kapitan zamiast za sterami zajął miejsce przy oknie. Był to kapitan reprezentacji Polski, który ma widoki na zakończenie kariery. Może dlatego tym razem Robert Lewandowski wybrał tanie linie lotnicze. Nie wiadomo gdzie i za ile będzie grał. Podróż nie obyła się bez przeszkód. Wprawdzie jak to on trafił do bramki na lotnisku, na szczęście nie kazali mu zdejmować butów, ale potem okazało się, że ma nadbagaż. Sukcesów, pucharów, hat-tricków, kilka jego wyczynów na taśmie pracownik lotniska sprawdzał na warze. Ale w samolocie udało się wszystko upchnąć pod poprzedzającym go fotelem. W czasie lotu napastnik kupił zdrapkę z nazwą klubu, w którym będzie grał w następnym sezonie. Ale teraz jeszcze reprezentacja, no i indywidualny trening, polegający na rozprostowywaniu kości po 3-godzinnym rejsie.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
0: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa

0: 50 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
4: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, mój nowy, piękny taras z kompozytu. Cudownie jest napić się kawy we własnym ogrodzie. Na tarasie, który nie wymaga impregnacji i konserwacji. Mniej pracy, więcej przyjemności.
8: Wypoczywaj we własnym ogrodzie i ciesz się wysoką jakością desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne z DH System. Przyjdź i wybierz deski na swój taras. Duży wybór desek kompozytowych znajdziesz koło lotniska Okęcie w firmie DH System. Ulica Poleczki 29. dh-system.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Za 8 minut, godzina 7, to poranny program Radia Plus, to rano wstaje, bo ABBA i SOS już za nami.
1: Radujmy się.
0: Tak.
1: Bo będzie o Instytucie Radowym już za chwilę.
0: Nie, nie, to nie ta. No dobrze, ale posłuchajmy.
1: Artur Moszarski opowie o dacie 29 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Sejm Wielki zdołał przygotować i uchwalić Konstytucję 3 maja, ale rok później, 29 maja 1792 roku, zawiesił swoje obrady. Tego dnia w roku 1932 w Warszawie przy ulicy Wawelskiej otwarto Instytut Radowy, który powstał z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie. 7 lat później, 29 maja 1939 roku w Rzymie, zmarła inna sławna Polka, której także przyszło żyć w czasach zaborów i odzyskiwania niepodległości. Jako siostra urszulanka, Urszula Leduchowska pracowała w Krakowie, Petersburgu, w Skandynawii i w Rzymie. Zakładała szkoły dla dziewcząt, ochronki i internaty. Działała też na rzecz założonego przez Henryka Sienkiewicza Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Już po zakończeniu I wojny światowej papież zgodził się na działalność założonego przez nią zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Konającego, czyli Urszulanek Szarych. Leduchowska została beatyfikowana i kanonizowana przez świętego Jana Pawła II, który znał założone przez nią zgromadzenie bardzo dobrze. Jeszcze jako biskup krakowski był częstym gościem pod dachem ich domu na Jaszczurówce w Zakopanem i to w istniejącym także do dziś domu zgromadzenia na Wiślanej w Warszawie zatrzymywał się podczas pobytów w stolicy, także przed wyjazdem do Rzymu na konklawę w październiku 1978 roku.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: naj, fajniej budzić się z Radiem Plus.
1: Oczywiście, to ja będę mówił, naj, a Kasia, naj.
0: Ale z nas duet dobrany, no.
1: No właśnie, jak Papa Dance.
0: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy też prognozę pogody, bo zbliża się godzina 7, a dzisiaj jeszcze przypominamy, mamy kosz piknikowy o poranku naszej akcji, która się powoli kończy, ale w zanadrzu mamy już nową.
1: Czyli będziemy dbać o dobrosąsiedzkie stosunki, bo będziemy wspominać starych sąsiadów, doceniać i zapoznawać się z nowymi. To wszystko przed godziną 8.
0: Gorąco zapraszamy, a za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Jak będzie w pogodzie dzisiaj, w piątek, 29 maja?
1: Naj.
0: Sprawdzamy za chwilę.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Ogień objął już ponad 100 hektarów. Pod Warszawą walka z ogromnym pożarem lasu. Rosyjski dron spadł na budynek mieszkalny w Rumunii. Są ranni. O szczegółach powiemy za chwilę. Niedźwiedzie w Bieszczadach odstraszają turystów. To odbija się na branży. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Całą noc walczyli z ogniem, dziś do akcji wracają samoloty gaśnicze. Strażacy już kilkanaście godzin gaszą ogromny pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Powiedz, jak minęła noc?
2: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Rosyjski dron uderzył w kraju NATO, to w rumuńskim mieście Gałacz. Badane są szczegóły incydentu, a resort obrony jeszcze dziś rano przedstawi nowe informacje w tej sprawie. Po upadku bezzałogowca na blok mieszkalny 4 osoby zostały ranne, 2 trafiły do szpitala. Ewakuowano 70 mieszkańców. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem jakieś odłamki. Wygląda na to, że pochodzą z jakiegoś drona. Spadł na podwórku, 2 uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, naprawdę bardzo głośny. Niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu nie minęła nawet minuta. Widać też wyrwę w jednym z bloków, mówił jeden z mieszkańców. Od początku wojny na Ukrainie rosyjskie odłamki dronów spadały na terytorium Rumunii blisko 50 razy. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma to zagwarantować szyfry nie do złamania. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
3: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
4: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
3: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
5: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy, siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego.
3: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm. Z Legionowa Mateusz Chłystun.
1: Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Polska, przypomnijmy, ma pozyskać z programu niemal 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Medialne doniesienia o niedźwiedziach w Bieszczadach odbijają się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza z Cisnej i Wetliny, przyznaje, że liczba rezerwacji spadła nawet o 50%.
6: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
7: W Czechach to nie widział nikt niedźwiedzia, więc jednak na teraz są jakoś tak pomiędzy tym wszystkim, że u nas jest od tej strony trochę bezpieczniej.
1: Przyznają lokalni hotelarze. W majówkę bieszczadzkie szlaki odwiedziło niespełna 23 tysiące osób. 2 lata temu było to ponad 50 tysięcy.
8: Czy obawiałby się pan jechać na Podkarpacie z powodu niedźwiedzi?
9: Obawiałbym się na pewno.
8: Tak, ja się boję niedźwiedzi. Czyli na Podkarpacie się pani nie wybiera? Nie, nie wybieram się. Wolę zaciszne miejsca niż takie zagrożone przez jakieś zwierzęta.
10: A ja jeżdżę i nigdy takich rzeczy nie dożyłam. Nigdy nie spotkałam się z niedźwiedziem.
1: Przyrodnicy apelują jednak, by nie ulegać panice i przypominają, że poruszanie się po wyznaczonych szlakach minimalizuje ryzyko spotkania z niedźwiedziem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociągami za złotówkę po Małopolsce. Taki prezent dla młodszych mieszkańców regionu z okazji Dnia Dziecka przygotował samorząd województwa.
11: 30 i 31 maja dedykujemy pociągi za 1 zł dla uczniów, którzy posiadają legitymację szkolną, a dla dzieci, które są do 4 roku życia, przejazdy są nieodpłatne.
1: Mówił marszałek województwa Łukasz Smułka. Bilety za złotówkę będą obowiązywać w pociągach kolei małopolskich, Polregio, kolei śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
12: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.
13: Dziś sporo słońca o poranku, choć mogą w ciągu dnia pojawiać się chmury, to parasole mają nam się w Warszawie nie przydać. 10 stopni już mamy, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 22. Ciśnienie wysokie, wiatr na razie słaby, biometr korzystny.
12: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: A ty bałabyś się niedźwiedzia?
15: Myślę, że bardzo bym się bała. Rekina, niedźwiedzia, no wszystko takie, co groźne jest, to budzi we mnie strach okrutny. Ja to lubię tylko kotki. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
14: I Tomek Waloszczyk. Mam trochę pod łóżkiem.
15: Trzeba przywietrzyć, należy pozbierać. Za chwilę Lombard, teraz Toto Cotugno, Italiano, a my z wami do 9:00 gorąco zapraszamy.

0: przepraszam, mam nadzieję, że nie wywołamy skandalu dyplomatycznego, ale to nie my, to w Bangladeszu tak się stało. Otóż tam hodowany był taki bawuł albinos, który miał blond włosy takie na górze.
1: No jak albinos, to albinos,
0: no,
1: tak?
0: No. Zrobił furorę w sieci, bo uznano, że jest podobny do Donalda Trumpa, do prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Ale też zaczeska do tyłu, czy jak to tam było? Lakierek poszedł.
0: Gdzieś tu było jego zdjęcie, zaraz znajdę. O, jest, proszę.
1: Rzeczywiście, wypisz.
0: Do tyłu, no. Zaczesali go do tyłu. Ale i oczy takie jakieś
1: no
0: zbliżone.
1: Tak.
0: Ale tu się śmiejemy, a dzięki temu, że on taką karierę zrobił, to nie zostanie złożony w ofierze. Życie mu zostało uratowane.
1: Widzisz, zawsze ładniejszy ma w życiu łatwiej.
0: Tak. Nie, czy on jest ładniejszy, to nie wiem, ale na pewno jest oryginalny. W każdym razie to już nie tylko indyka może prezydent ułaskawić, no, ale okazało się, że wpłynął na bawoła gdzieś tam w Bangladeszu.
1: No dobrze. Niech mu się żyje dobrze i niech pięknie pozuje do zdjęć, bo no, ma taki, jest fotogeniczny, trzeba przyznać.
0: Teraz on został umieszczony, już zabrany od tego hodowcy, u którego był przeznaczony, no wiadomo, na ubój niestety. Trafił do państwowego zoo w Bangladeszu. Mam nadzieję, że jak prezydent USA kiedyś nam pojedzie, to
1: Odwiedzi,
0: może nawet tabliczki. Są tacy sponsorzy różnych zwierząt.
1: Nie, no. Serwiaczka to może niebezpieczne.
0: Nie
1: pozwolą.
0: Nie wiadomo, kto tu niebezpieczniejszy.
1: No mercy za chwilę. Where do you go? Na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Gastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Ali Holiday, bo nie wiem, na antenie Radia Plus zrobiono badania, Polacy nad wakacje pojadą samochodem.
1: 44%. To ja w tym roku samochodem.
0: Tak, wiesz dlaczego?
1: Nie.
0: Bo to jak to się, mobilność logistyczna to się nazywa, czy coś w tym stylu. Chodzi o to, że jedziesz tam, gdzie chcesz, nie jesteś uzależniony od linii lotniczych ani w żaden sposób, możesz zahaczyć sobie różne inne punkty po drodze, więc
1: to prawda,
0: dlatego wybieramy jednak
1: samochód.
0: Zboczyć
1: trochę z trasy, gdzieś tam się zatrzymać przy jakimś zamku, przy jakimś muzeum, chociażby odpocząć na parkingu,
0: no
1: takim
0: właśnie
1: przy drodze.
0: Ale zanim pojedziemy na wakacje, to jeszcze czerwcówka. Okazuje się, że mocno rośnie Małopolska, Pomorze Zachodnie nadal liderem i tam się będziemy najczęściej wybierać. Między innymi, czekaj, co tutaj mamy, jeśli chodzi o miejscowości Międzyzdroje, Kołobrzeg, Świnoujście, Jarosławiec, ale też rośnie sprzedaż, że tak powiem, sprzedaż małych miejscowości, czyli to są miejsca, które też wybieramy na czerwcówkę. Dziwiżyno wzrosło aż o, czekaj, niech spojrzę, bo nie wierzę, 16-krotnie rok do roku. Czyli
1: no
0: coraz
1: dobrze.
0: Więcej ludzi, niedługo Dziwiżyno to będzie już takie oblegane bardzo mocno. Także
1: coraz więcej okazji szukamy do wyjazdów i odpoczynków. A
0: no,
1: wiesz, co
0: to,
1: ja zrobię?
0: To tak. Będziesz leżał pod gruszą?
1: Niekoniecznie. Pójdę na procesję.
0: A nie, no, no to wiadomo.
1: Przy jakiejś okazji jest.
0: Ale możesz w Dziwiżynie, jakbyś
1: a
0: się
1: mogę,
0: uparł.
1: A mogę, to prawda.
0: Marius Manx już teraz zamigotał świat na antenie Radia Plus 20, prawie 8 minut po 7.
1: Ale
0: za chwilę
1: nam zamigotał?
0: No tak, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Kopuła ciepła nadal nad Europą, chociaż my jakoś ostatnio nie odczuwamy.

0: migota.
1: Patrz, co tam tu migocze na naszym profilu facebookowym, świecący fitoplankton na plaży w Australii.
2: A pięknie wygląda, rzeczywiście, ale to trzeba późno wieczorem.
1: Być może, no a to daleko jest, my o tej czerwcówce mówimy, a jeszcze teraz mamy weekend przed sobą i pytamy, czy macie jakieś równie spektakularne widoki na takie widoki.
2: No właśnie, w zasięgu bardziej. Za chwilę wiadomości.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza domem, to w związku z ogromnym pożarem w Międzylesiu na Mazowszu. Ewakuowano łącznie 42 osoby z 20 budynków. Chodzi o mieszkańców Ołdakowizny w powiecie mińskim.
2: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Mówił Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu z ogniem walczy blisko 1000 osób, to strażacy, policjanci i żołnierze. Pożar objął w sumie ponad 100 hektarów lasu. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia. Wyrok zapadł przed austriackim sądem. Sam oskarżony przyznał się do winy pod koniec kwietnia w pierwszym dniu procesu. 21-letni Beran A. to Austriak pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu. Został zatrzymany w sierpniu 2024 na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów. Wiadomo, że mężczyzna planował także inne zamachy. I na koniec jeszcze Francja. Padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia. Służby meteorologiczne Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Przygotowania są na ostatniej prostej. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie już całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. O szczegółach Jan Kielak.
4: Władze miasta nie mają wątpliwości. Pilotaż się sprawdził, a w dzielnicach, w których zakaz już obowiązuje, zrobiło się bezpieczniej. Niebawem nocna prohibicja obejmie całe miasto, a przedsiębiorcy nie mogą być tym zaskoczeni, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
4: Prezydent stolicy zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą się liczyć z karami.
3: Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Hugo kończy 19 lat. Chodzi o jednego z hipopotamów z warszawskiego zoo. Ogród organizuje dziś wielkie świętowanie. Urodzinowe spotkanie rozpocznie się o 12 przy basenie hipopotamów w programie Pokazowe karmienie Hugo. Ciekawostki o hipopotamach nilowych. Każdy będzie mógł przygotować też kartkę urodzinową dla jubilata lub przynieść drobny upominek. Szczegóły wydarzenia są dostępne na profilu facebookowym Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Dziś sporo słońca o poranku, mogą też w ciągu dnia pojawić się chmury, ale nie będzie padać. 22 stopnie maksymalnie, teraz 11. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby, biometr nam sprzyja.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Jesteśmy rzeźcy o poranku za 25 minut. Rzeźcy jak to powietrze.
7: Jak tak, oczywiście.
6: Za 25:08.
7: Witamy i zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Petrol Boys za chwilę, teraz Holland Oats.

0: Za 17 minut będzie godzina 8. Teraz taka sprawa kryminalna, ale na wysokim szczeblu, bo pracownik CIA, to znaczący pracownik, który już został
1: zwolniony, jak na filmie.
0: Znaleziono u niego w domu znaczącą ilość waluty obcej. Nie podano, jaka to znacząca ilość, ale dokładnie podano, ile sztabek złota znaleziono. 303 sztabki złota miał w domu. Podobno on pobierał te rzeczy z różnych sejfów CIA, z kasy.
1: Tak sobie ciułał.
0: Na wydatki związane z pracą, mówię. Nikt nie sprawdza, jakie to wydatki związane z pracą, komu to dawali.
1: Sztabka?
0: No, widocznie. Albo a wiesz, może to jakieś działalność operacyjna jakaś, tu wziął jakichś agentów obcego wywiadu na sztabki.
1: No, chyba posiedzi teraz. No niekoniecznie na sztabkach. No,
0: nie będzie siedział na pieniądzach, to prawda. Ale ciekawostka, no 303 sztabki złota mieć u siebie, to prawie jak jakiś NBP ma też takich sztabek, trochę więcej ma wprawdzie nasze NBP, ale...
1: Tylko no, sejf trochę inny.
0: No prawda.
1: No dobrze, Maria McKee za chwilę Show Me Heaven, Anna Jantar, żeby szczęśliwym być, wcale nie trzeba złota mieć. O, tak,
0: tak
1: chcielibyśmy
0: jest.
1: Państwu
0: przypomnieć. Chyba, że jakoś symbolicznie, tak gdzieś na palcu, kolczyk.
1: A na palcu inne, symbolicznie takie, no. Jak najbardziej. Za kwadrans 8, za chwilę na antenie Radia Plus.
0: Bo to nie to, że ktoś jest szczęśliwy, że ma to na palcu, tylko że jak ktoś wręczy, podaruje, to dopiero jest szczęście.
1: A potem też szczęście, bo trzeba chuchać, zmuchać, żeby nie uciekło. Dobrze, to za chwilę na naszej antenie przypomnimy, że warto zajrzeć na stronę internetową www.radioplus.pl i tam taka zakładka Sąsiad.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.

0: Za 5 minut godzina 8 w Radio Plus.
1: Sąsiadko.
2: Sąsiedzie.
1: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
3: Taka muzyczka, sobie wyobraziłem, że jeden sąsiad ma perkusję, a drugi bas i tak sobie grają.
0: No dobrze, jeśli chodzi o sąsiadów, to wspominamy.
3: Nie, no wspominamy sąsiadów czeskich, ale takich to nie chcemy mieć, bo by blok wysadzili. Ale wspominamy sąsiadów z przeszłości, z dzieciństwa być może, jak to kiedyś wspaniałe były te relacje między jednymi a drugimi.
0: No tak, ale skoro wyrośliśmy się, przeprowadziliśmy, no to czas zapoznać się z nowymi sąsiadami i tworzyć nową historię. I o tym jest to ta nasza zabawa. Kosz piknikowy do zdobycia, abyście razem wspólnie mogli wybrać się chociażby na łączkę i trawkę pod blokiem.
3: Tym razem nie podajemy numeru SMS-owego, bo trzeba wejść na stronę internetową, tam na radioplus.pl albo można bezpośrednio od razu sąsiad, czyli sąsiad, .radioplus.pl, tam taki mały formularz wypełnijcie i wyślijcie do nas, a my po godzinie 8 oddzwonimy.
0: Czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: to był Matthew Wilder na antenie Radia Plus, a to my do godziny 9 z wami.
1: A my pytamy na Facebooku naszym, ładne zdjęcie tam jest z Australii wprawdzie, ale pytamy, czy macie widoki na jakieś ładne widoki w ten weekend. Katarzyna napisała, że mieszka między rzeką a zalewem. Widoki są cudne. Wczoraj wieczorem szła na spacer z mężem, a tam taki piękny zachód słońca.
0: A, tylko cieszyć oczy.
1: No tak, przesłonił, że tak powiem, przystojnego mężczyznę ten zachód słońca.
0: No tak, a potem jakby kto pospacerował dłużej, to był niesamowity księżyc również na niebie.
1: A był, ja z psem poszedłem, nie mam oświetlenia tam na ulicy, to wszystko pięknie, choć tajemniczo wyglądało.
0: Park w Głuchołazach, napisała Teresa. Wprawdzie trwają tam nadal prace remontowe, ale po powodzi, ale jest tam naprawdę pięknie i można wypocząć.
1: Odnotowujemy sobie, mamy nadzieję, że wpadniemy tak już osobiście.
0: Tak jest, a teraz czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Walka z powietrza i ziemi. Ogień objął już ponad 300 hektarów lasu pod Warszawą. W akcji około 1000 osób. Po Krakowie inne miasta, kolejne planują referenda w sprawie odwołania władz. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu. Śląsk z pomocą dla uchodźców w Libanie. O niezwykłym projekcie opowiemy na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spłonęło ponad 300 hektarów lasu. Wracamy do pożaru pod Warszawą. Z ogniem walczy w tej chwili blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Do akcji znów ruszył policyjny śmigłowiec. A to najnowsze informacje o tym, co dzieje się teraz w powiecie wołomińskim. Jak podają służby, sytuacja jest pod kontrolą, ale w związku z dużym obszarem działań dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja w tej chwili?
2: Strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
3: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
2: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
3: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
2: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski, który na miejscu obserwuje działania służby. Dziękujemy. Po Krakowie Wrocław dziś przyglądamy się regionom i sprawdzamy, gdzie włodarze miast nie mogą czuć się bezpiecznie. W ubiegłym roku Stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie bezskutecznie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Ule.
4: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jeden z tych miast, który pójdzie śladem Krakowa. Bardzo poważnie traktujemy oczywiście wszystkie te deklaracje, bo żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
1: Przeciwnicy prezydenta Wrocławia uważają, że Sutryk nie spełnia obietnic wyborczych. Podnoszą też, że ciążą na nim prokuratorskie zarzuty w sprawie Collegium Humanum. Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości wykrył Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. To po tragicznym zdarzeniu z lutego w Woli Bierwieckiej. Ciężko ranny został wtedy 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak, pomagając kobiecie wynieść wózek z pociągu, sam znalazł się pod składem. Stracił obie nogi i dłoń. UTK zdecydowało o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika. Czego dotyczą nieprawidłowości, wyjaśnia rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
5: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
1: Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wolontariusze ze Śląska ruszają z pomocą dla uchodźców w Libanie. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. Przed wylotem ogromnego Antonowa z Wrocławia do Bejrutu z Mikołajem Merkowskim, organizatorem akcji, rozmawiał Dariusz Brombosz.
6: Żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad 1 000 000 ludzi. Te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Nie?
7: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
6: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie.
1: Pomoc trafi do potrzebujących z największego w Libanie obozu dla uchodźców. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.
9: Słońca nam o poranku nie brakuje, mogą w ciągu dnia pojawić się chmury, ale deszczu nie powinny przynieść, mówią synoptycy. Już 11 stopni, będą 22 maksymalnie. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, warunki biometeo powinny poprawiać humory.
8: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: To rano wstaje, ten słucha przeboju z notą nostalgii, do tego zachęcamy.
11: I odliczamy czas do weekendu. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: A odliczamy oczywiście z grupą Europe. Final Countdown już teraz.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: I dzień dobry.
3: Z nami Zofia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No właśnie, opowiadamy o sąsiadach. Tym razem nie będzie o tych z przeszłości, tylko o tych teraźniejszych. O Jackach powiemy.
4: Tak, o Jackach powiemy.
3: Znaczy
4: tak.
3: On jest Jacek, tak?
4: Proszę?
3: On jest
4: sąsiad
3: Jacek.
4: Sąsiad ma na imię Jacek, no. Tak.
2: A to jest jeden Jacek, a drugi Jacek to gdzie, przepraszam?
3: Nie, to żona chyba.
4: Nie, znaczy się, nie ma drugiego Jacka. Jacki znaczy się, że jest w małżeństwie i mówimy na nich Jacki.
2: Okej.
4: Okay, idziemy już do Jacków.
2: Teraz już wszystko rozumiem.
3: Dobra, i co tam się u nich dzieje? A w ogóle znacie się tak osobiście już?
4: Tak, poznaliśmy się, jak się przeprowadzili właśnie w pobliże nas. Mhm. Remontowali taki domek, no i zamieszkali na emeryturce już są. Zamieszkali sobie w małym domku z ogródkiem obok nas, także płot, za płotem zaraz mamy takich sąsiadów.
3: No dobra, ale też ogrodzenie jakoś przekroczyła krowa wasza, czy ich, czy co,
4: tak,
3: co to za krowa?
4: Tak, wcześniej nie było ogrodzenia, tylko było właśnie w trakcie budowy, no i była bramka otworzona, sąsiadka sobie obiad przygotowuje, a w pewnym momencie przez jej ogród, przez bramkę wchodzi krowa, bo niedaleko nas się pasły. Aha. No i przeszła sobie przed oknami, maszeruje. Ona wystawiła wielkie oczy. No co ta krowa robi tutaj przed moim oknem? No, no mówi, że mało co nie spadła na zawał, nie wiedziała, że tu takie przygody mogą być i takie zwierzęta mogą przechodzić.
3: No dobra, ale kot
4: obok.
3: To już był wasz, tak?
4: Proszę?
2: Ale kot to był wasz.
4: Kot był nasz.
2: Ale ryba
4: tak.
2: Nie wasza.
4: Ryba sąsiada. Jacek sobie siedział na tarasie, czyścił rybkę na obiad. Obrócił się tylko, a nasz kot jak mu porwał tą rybę ze stołu. Jacek za rybą, za kotem, kot z tą rybą, tak ją ciągnął, a to był duży, dość duża rybka była, bo to nie pamiętam jeszcze, czy to był pstrąg, czy co to było. No i była jedna wielka pogoń. No niestety nie udało się uratować tej ryby, bo kot był szybszy, także na obiad miał kotę w rybkę, a nie sąsiad Jacek.
3: To w ramach rekompensaty piknik będzie, kosz wysyłamy piknikowy i zaproście Jacków
2: tak.
3: Do wspólnego
4: dobrze,
3: świętowania.
4: Dobrze, zaprosimy.
2: Proszę pozdrowić sąsiadów, kota, krowę, wszystkich. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
4: Dziękuję, również pozdrawiam. Do usłyszenia.
2: Opowieści. Do usłyszenia. 17 minut po 8 w Radiu Plus.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Вакцина.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Escucha el ritmo.

0: Czujesz te rytmy?
1: Czuję te rytmy, a jeszcze bardziej mi się gorąco zrobiło, jak zobaczyłem te stroje.
0: Stroje zobaczyłeś?
1: No tak, bo wczoraj odbyła się konferencja prasowa Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Oficjalna konferencja i się gwiazdy też pojawiły. I proszę bardzo, Doda na przykład strój w czapki założyła. Taki dosyć skromny, jak to piszą w internetach, nie strój, a outfit to był.
0: Aha.
1: Ale zaskoczyła też Majka Jeżowska w mini, ta w miniówce się pojawiła zupełnie jak z czasów, gdy śpiewała, że moją mamę.
0: No i bardzo dobrze.
1: Nie, no bardzo ja dobrze, to tak. Grzeczniutko Natalia Kukulska na przykład. Można było, na ściance się oczywiście te gwiazdy ustawiały, fotoreporterzy robili zdjęcia, więc można sobie to wszystko w internecie znaleźć.
0: Ale to pole.
1: No właśnie, o to chodzi, że my się muzyką będziemy zachwycać, to możemy sobie popodziwiać stroje. To, co na scenie się pojawi, to też oczywiście będzie przyciągało uwagę, ale głównie czekamy na muzykę, muzykę.
0: No właśnie, ale nie czekamy z pustymi rękami.
1: Mamy bilety. No, znaczy, my to nie mamy, no zazdrościmy. Janek ma w garści i trzyma.
0: To tak, jakbyśmy my mieli.
1: Ale wypuszcza. Słuchajcie, Janka Pasterskiego, on rozdaje bilety na tegoroczny festiwal, 63. festiwal piosenki.
0: A potem...
1: Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: A potem pojedźcie, zobaczcie to na własne oczy.
1: Przekręciłem
0: dlatego cię zagadałem.
1: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą stali. Spojrzymy, czy po polsku?
1: No, nie,
0: no,
1: ale
0: że tak.
1: Później tak. Irena Jarocka, ale to za kilkanaście minut w Radio Plus. Na pewno po polsku wiadomości.
0: Czas już najwyższy na nie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas.
6: Bo to nie jest mam talent.
5: Kacperczyk.
6: Nie mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
5: Trips, Alien X Mighties i inni na Warsaw Music Festival 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Kup bilety na wszystkie dni na stronie warsawmusicfestival.com.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
8: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poważna i nieodpowiedzialna eskalacja to zarzuca Moskwie rumuńska dyplomacja. Chodzi o rosyjskiego drona, który spadł na blok mieszkalny w mieście Gałacz przy granicy z Ukrainą. Kilka osób zostało lekko rannych. Resort zapewnił, że Rumunia podejmie wszelkie niezbędne kroki dyplomatyczne w odpowiedzi na poważne naruszenie praw międzynarodowych i jej przestrzeni powietrznej. NATO z kolei potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony przeciw wszelkim zagrożeniom, w tym dronom. Jest reakcja polskiego MSZ-u na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami. Może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Czytamy we wpisie rzecznika resortu spraw zagranicznych Macieja Wewiura. Wcześniej Zełenski tłumaczył, że uczynił to, tu cytat, w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego Narodowego Wojska. Dzieje się we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elis Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz po niesamowitym meczu trwającym blisko 5 godzin przegrał z Francisem Tiafoe. Z turniejem pożegnał się też główny faworyt Jannik Sinner.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Trwa gaszenie pożaru lasu niedaleko Wołomina na Mazowszu. Z ogniem wciąż walczy ponad 600 strażaków. Akcja prowadzona jest na 300 hektarach, ale płonie około 100 hektarów. Na miejscu są 4 specjalistyczne grupy i 2 kompanie gaśnicze. Jedna z województwa lubelskiego, druga z województwa podlaskiego. Akcja jest wyjątkowo trudna, mówi strażak, który pracuje na miejscu.
10: Dla nas, dla strażaków, no bardzo żrący dym. No i no, szkodzi na płuca, na wszystko, tak?
11: Musicie być cały czas w maskach?
10: W maskach, tak. No bo nie idzie wytrzymać. Popaliły się odcinki, trzeba było uciekać.
9: Teraz działania polegają głównie na pilnowaniu, aby ogień się nie rozprzestrzeniał na kolejne połacie lasu. Do akcji zostały włączone dziś ponownie Black Hawk i 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Straż pożarna zaapelowała do okolicznych mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. O ile Black Hawk czerpie wodę z pobliskiego zbiornika, to pozostałe działania wykorzystują instalację hydrantową, w której wczoraj bardzo spadło ciśnienie. A w stolicy dziś możliwe jest uruchomienie syren alarmowych. To w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach. Urząd Wojewódzki prosi mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. Na niebie mamy słońce, choć synoptycy zapowiadają też trochę chmur, ale nie będzie deszczu. 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, aktualnie około 13. Ciśnienie wysokie, 1024 hektopaskale. Biometr jest korzystny, a wiatr na razie słaby z zachodu i północnego zachodu.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Uwaga, uwaga, breaking news. Pierwsza rakieta Radia Plus ogłosiła, że w takim upale to ona nie gra. Nie ma mowy. Kasia znaczy.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kasia.
1: I Tomek.
0: No tak, w takim upale to się ciężko gra, ale na razie pogoda w Polsce sprzyja tenisistom.
1: A, do Paryża się nie wybierasz?
0: Nie. John Parr za chwilę, teraz Backfist, Land of Make Believe.

John Parsons, Elmo's Fire na antenie Radia Plus, a my wybieramy się do Zabrza. Tam zjedzie Hollywood. Kościół Świętego Józefa w Zabrzu wystąpi w nowym, nieśmiertelnym

0: Architektura, niesamowity surowy klimat tego miejsca idealnie wpisują się w roczne światy kulturowego klasyku z 1986 roku. To kolejna kontynuacja i okazuje się, że nie za darmo, bo nie dość, że Hollywood zapłaci, to jeszcze witraż wymieni na nowy. Będzie.
1: A, i brawo. No.
0: Także brawo, brawo. Dwa dni kościół.
1: A ciekawe, czy oni tę nagrodę wymienią, czy ten witraż to do filmu im potrzebny?
0: Nie, nie, w nagrodę. Witraż taki jest, to na razie im pasuje. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo im pasuje ta cała miejscówka. Przypomnijmy, film dosyć fajny. Pojawia się już zapowiedź. Między innymi kręcone syny w Hongkongu, w Szkocji, ale także już właśnie w Polsce Łódź, a także Zabrze.
1: Ale nie wpadłem tylko teraz na pomysł. No. Tylko nie wiem, czy sprzedawać, bo ktoś wykorzysta i nie dostanę ani grosza z
0: Opowiadaj.
1: Tego. Zrobić taki przewodnik po... Już są takie książkowe przewodniki po miejscach, w których jakieś filmy się działy, ale zrobić tak, że w każdym z tych miejsc taki mały kodzik QR byłby, człowiek sobie najeżdża i ten fragment filmu widzi.
0: A to by było
1: i patrzę i tu jestem w tym miejscu. A bo tutaj
0: zrób do telefonu, będziesz zarobić trochę pieniędzy. Świetnie. To jest świetny pomysł.
1: Dobrze.
0: Sprzedany już.
1: Dasz mi miesiąc urlopu?
0: Tak, ale najpierw ja pojadę na urlop, dobrze? A potem jak wrócę, możesz tworzyć zalążek tego pomysłu. Irene Cara za chwilę na naszej antenie, What a Feeling, ale wcześniej obiecaliśmy, że będzie po polsku, no to zaglądniemy do jakiejś kawiarenki miłej, przyjemnej, przytulnej. Weekend się zbliża, może warto
1: mówić. A jak będziecie słuchać nas, to wszystkie apki w górę.
0: Łapki!
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby Pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
15: Zaprawy?
14: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
15: No, dobrej jakości.
14: A jaka?
15: No, niedroga.
14: I dokąd po nią pojedziemy?
15: Do Bricomana.
16: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
18: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Irene Cara, ona już czuje weekend, coś mi się wydaje. What a feeling na antenie Radia Plus.
1: Ale men at work jeszcze muszą trochę popracować, żeby weekend rozpocząć. Wszyscy my, znaczy.
0: Tak.
1: Bo mamy piątek rano.
0: Skaczemy do góry jak kangury w stronę weekendu, co sus, jeden krok do przodu. Za chwilę przywita was Janek Masterski.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
8: bezpiecznie.
7: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbką szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
10: Mediamarkt.
11: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Na miejscu kilkadziesiąt pojazdów i kilkuset strażaków. Od wczoraj trwa walka z ogromnym pożarem lasu na Mazowszu. Stanowcza reakcja NATO to po wtargnięciu rosyjskiego drona na teren Rumunii. Tamtejsze władze też zapowiadają odpowiednie kroki. Wrocław zgotował im gorące powitanie. Biało-czerwoni zaczynają zgrupowanie. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w rejonie Międzylesia pod Warszawą. Walka z ogniem trwała całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Witaj.
2: Tak jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, powiedz, jak wygląda teraz miejsce akcji?
2: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
1: Mateusz Gołębiewski z miejsca pożaru, dziękujemy. Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To komunikat NATO po upadku rosyjskiego drona na blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Ranne zostały 4 osoby. Sojusz podkreśla, że będzie nadal wzmacniać możliwości obronne, w tym w walce z bezzałogowcami. Słowa potępienia płyną z całego świata. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała: rosyjska agresja przekroczyła kolejną granicę i równolegle do działań wzmacniających bezpieczeństwo Unia szykuje kolejny pakiet sankcji przeciwko Moskwie. Z kolei rumuńskie MSZ nazwało incydent eskalacją, zapowiada niezbędne kroki dyplomatyczne. Okoliczności zdarzenia są cały czas wyjaśniane, mówi nam generał Gorgę Maksim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej granicy. Nie było realnych możliwości bezpiecznego podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. W tamtym momencie nie dysponowaliśmy informacjami, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy też dron służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska nie skomentowała jeszcze incydentu. Tłum starł się z ochroną i policją. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jedna osoba zatrzymana. Zgromadzeni masowo napierali na wejścia na teren studenckiej imprezy. Potem doszło do eskalacji napięcia. Organizatorzy musieli przerwać zabawę ze względów bezpieczeństwa. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze z Gliwic i Katowic, łącznie kilkudziesięciu mundurowych. Starcia ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
3: Gazem dostałem! Co tu się dzieje?
1: Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.
4: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lewy i spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców, a największe emocje wzbudzał oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski. Na mundial nie udało się awansować. Przed nami 2 mecze towarzyskie. Jakie są oczekiwania kibiców? O to pytał Kamil Warzocha.
5: Co by spełniło pana oczekiwania, patrząc na te najbliższe mecze?
6: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
7: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć, jakoś tak specjalnie. To nie mam jakichś oczekiwań. Miałem w poprzednich meczach.
8: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
9: Czy jest pan pesymistą tutaj?
8: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu. Jest kilku zawodników, którzy fajnie grają, a reszta po prostu nie wygląda to za wesoło. No.
10: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
1: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmiemy Nigerię.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Nie, no nie jest tak źle. Jest piątek, weekend na horyzoncie, a w Radio Plus teraz Police, Every Breath You Take. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Przyjemnie, nieśpiesznie wprowadzamy się w weekendową atmosferę Evangelis. No właśnie, weekend za chwilę, a kolejny weekend, i to taki przedłużony, który zacznie się na dobrą sprawę 4 czerwca w Boże Ciało. To będzie weekend wyjątkowy, jeżeli chodzi o polską piosenkę, bo do stolicy polskiej piosenki się przeniesiemy z Radiem Plus. Będziemy tam na miejscu z Markiem Sierockim. 4 właśnie startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. No i koncerty, i zaproszenia, które rozdajemy wam od jakiegoś czasu. Dzisiaj kolejne na niedzielę. Zapraszam, 45 lat jubileuszu Lady Punk. Oni się pojawią na scenie, ale też, kiedy mnie już nie będzie, to w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, dajcie znać w jednym, dwóch zdaniach. Czekam na SMS-y pod 691-141-141 i za chwilę takie podwójne zaproszenie komuś wręczę.
1: Radio Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Krzysztof

0: Rod Stewart o tych, którzy mają szczęście. Szczęście dzisiaj moim zdaniem ma Małgosia. Małgosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, podwójne zaproszenie mam dla ciebie na niedzielę do Opola. Co ty na to?
1: Wow, no miód na moje serce. Bardzo się cieszę, że będę mogła naprawdę zobaczyć to na żywo, usłyszeć. No coś wspaniałego.
0: A będzie co oglądać. 45 lat, jubileusz Lady Punk. Też szybko przeleciało, ale też kiedy mnie już nie będzie, czyli w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, takie dwa koncerty w niedzielę 7 czerwca się szykują. Z kim się wybierasz?
1: Z moim przyjacielem sercowym, Tomaszem.
0: Świetnie, no to pozdrawiamy Tomka bardzo gorąco i wiem, że będziecie jechać z Kołobrzegu, tak?
1: Tak, tak. No kawał drogi przed nami, ale uważam, że warto dla takich doznań się poświęcić i pojechać i zeksplorować tą część Polski też.
0: Ja też tak myślę, tym bardziej, że to faktycznie piękna część Polski, Opole. No oczywiście kojarzy nam się z festiwalem, ale jeśli przyjedziecie wcześniej i w niedzielę pogoda dopisze, to można też troszkę sobie tam pochodzić. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dzięki.
1: Miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom i redakcji.
0: Pozdrawiamy. I to nie jest koniec. Po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie z Markiem Sierockim zatoczyliśmy koło, czyli robimy teraz akcję od początku. Po 12 bilety do Opola na czwartek, czyli na Boże Ciało. To więcej szczegółów już niebawem.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
5: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
1: Po reklamie.

0: Bad Boys Blue, to na koniec tej godziny powolutku zbliżamy się do 10 w Radio Plus. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: Aquí do MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka ZOO.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Mój nowy, piękny taras z kompozytu. Cudownie jest napić się kawy we własnym ogrodzie. Na tarasie, który nie wymaga impregnacji i konserwacji. Mniej pracy, więcej przyjemności.
2: Wypoczywaj we własnym ogrodzie i ciesz się wysoką jakością desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne z DH System. Przyjdź i wybierz deski na swój taras. Duży wybór desek kompozytowych znajdziesz koło lotniska Okęcie w firmie DH System. Ulica Poleczki 29. dh-system.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Dogaszanie może potrwać nawet kilka dni. Wrócimy do ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Duże utrudnienia na kolei we Wrocławiu, to po śmiertelnym wypadku, o szczegółach za chwilę. Znów pobiegną i to dla kogoś. Jutro w Nowym Sączu bieg po uśmiech. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogień nie rozprzestrzenia się, ale jego dogaszanie może potrwać kilka dni. To ostatnie informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Ogień strawił blisko 300 hektarów lasu. Teraz służby dogaszają pogorzelisko. Na miejscu strażaków wspierają samoloty, helikoptery i drony. Jak podkreśla komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, nie ma zagrożenia dla ludzi i nie są planowane kolejne ewakuacje.
6: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
5: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Służby ostrzegają, że od Łochowa do Stanisławowa nadal zablokowana jest Krajowa 50. Wiele pociągów ma opóźnienia, a to po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło między stacjami Wrocław Grabiszyn i Wrocław Popowice.
7: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
5: Mówi Marta Pabiańska z PKP PLK. Z opóźnieniami musimy się liczyć, podróżując z Wrocławia w kierunku Poznania i przeciwnym.
8: Gdzieś na Grabiszynie jest wypadek śmiertelny i pociągi jadą jednym torem tylko.
9: Nerwy są, wiadomo jakie są opóźnienia?
8: Raz w życiu pociągiem chciałem pojechać do Kielc, to nie wiem kiedy dojadę teraz.
10: 10 minut? Coś takiego.
9: Gdzie pan jedzie?
10: No właśnie na główny, żeby zdać egzamin.
5: Mówili nam pasażerowie, z którymi rozmawiał Miłosz Stępień. Na miejscu cały czas pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm, głosowało za nią 381 posłów. Dokument zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są także minimalne warunki utrzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwiać psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta. Wcześniejszą ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. W wiadomościach teraz duża akcja tamtejszych policjantów. Zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel środkami odurzającymi.
11: Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków szacowana jest na blisko 2 miliony złotych. Gdyby te środki trafiły na rynek, mogłyby zostać rozpowszechnione wśród tysiąca odbiorców. Zatrzymany 26-latek został doprowadzony do prokuratury. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
5: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 12 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Będą biegać i pomagać. Jutro w Nowym Sączu bieg po uśmiech. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda.
12: Co roku mamy więcej uczestników. Oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
5: mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje, a jego trasa wiedzie przez skansen i miasteczko galicyjskie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: My biegniemy w stronę weekendu. Na razie tak jeszcze spokojnie, truchcikiem. Dzień dobry, Janek Pasterski, teraz Paula Abdulli, Straight Up.

0: to, ale lubimy ten numer. Przywołuje świetne wspomnienia. Lighthouse Family High w Radio Plus to za nami. Dzisiaj piątek, czyli będzie prywatkowo, ale będzie prywatkowo również w sobotę. Dwa dni bardzo muzyczne, bardzo taneczne od 20 do północy. Marek Sierecki ze swoją konsoletą. No, a najbliższa niedziela to już właściwie przed Smakopola. 63. edycja tego festiwalu rusza w Boże Ciało. Będzie się działo sporo. I taką też rozmowę Marek Sierocki w swoim muzycznym alfabecie przygotował ze swoim gościem. Kto to taki?
1: Dzień dobry, mówi Bogdan Olewicz. W niedzielę o godzinie 15 będę miał przyjemność być gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radio Plus. Postaram się opowiedzieć także pewne historie związane z utworami, które w życiu popełniłem.
0: No to będzie czego posłuchać. 80 Bogdana Olewicza, jego jubileusz właśnie w Opolu. Z Opola oczywiście będziemy wam zdawali relacje na bieżąco, bo się tam wybieramy. Kolejne bilety do Opola, tym razem na czwartek, czyli na Święto Bożego Ciała, będziemy dla was mieli jeszcze dzisiaj, zaraz po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie.
2: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips i inni na Warsaw Music Festival 13, 17, 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku.
3: dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

ostatni taki majowy weekend przed nami. Za chwilę już będzie czerwiec, za chwilę będzie lato i właśnie w takich letnich, wakacyjnych rytmach Sabrina i Boys Summertime Love to za nami. Ale właśnie a propos tego, że mamy ostatni majowy weekend, to dzisiaj, słuchajcie, Europejski Dzień Sąsiada. No i to jest właśnie w ostatni piątek maja takie święto obchodzone nie tylko w Polsce, ale w ponad 30 krajach europejskich. Cel prosty oczywiście, pielęgnowanie relacji sąsiedzkich. My robiliśmy to przez ostatnie dwa tygodnie, rozdając wam kosze piknikowe, pytając o historię sąsiedzkie sprzed lat, kiedy te relacje były mocniejsze i wspólnie się spędzało czas i wiele takich historii na antenie Radia Plus się pojawiło, za co bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że z tymi obecnymi sąsiadami też się coś pozytywnie porozwija.

0: Vai a con Dios, a za chwilę w Radio Plus Marek Grechuta.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami clip-on i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Po reklamie.

0: piękne zakończenie godziny Marek Grechuta w Radiu Plus o 11. Już za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Mocna reakcja prezydenta po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki proponuje, by odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. O szczegółach powiemy za chwilę. 3 osoby ranne. Będzie też poważny wypadek na A4 w Mysłowicach. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dzisiaj Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika, a chodzi o sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
2: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
3: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
2: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz jej los w rękach prezydenta, czeka na nią rządowa koalicja. Tymczasem opozycja uważa, że jest niebezpieczna. Według posłów PiSu i Konfederacji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich i konkurencja dla małżeństwa. Czemu dali wyraz podczas głosowania, te w Sejmie śledził Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
5: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
4: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
1: A w obronie małżeństwa stają też polscy biskupi jako chrześcijanie. Patrzymy na małżeństwo nie tylko jako na instytucję prawną, piszą członkowie Rady Episkopatu do spraw rodziny. Jednocześnie podkreślają, że broniąc małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, nie chcą występować przeciwko komukolwiek ani odbierać komukolwiek godności. 3 osoby ranne. W wiadomościach Radia Plus poważny wypadek na A4 w Mysłowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, 2 osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest w tej chwili zablokowana. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów. Miał być remont zalanej restauracji, ale faktury i dokumenty okazały się fałszywe. Nie było żadnych napraw. 54-latka ze Zgorzelca odpowie za próbę wyłudzenia 180 tysięcy złotych rządowej dotacji.
6: Kobieta przedłożyła faktury mające potwierdzać wykonanie określonych prac remontowych. Jednak wskazane w dokumentach prace nie zostały wykonane w tym obiekcie i nie miały związku ze szkodami powstałymi w wyniku zdarzenia objętego pomocą finansową.
1: Mówiła Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Kobieta usłyszała zarzuty oszustwa, grozi jej 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Schronów w Polsce zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wkopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasków Łódzkiem. Rafał Różycki sprawdził, jak taki schron wygląda od środka i ile kosztuje bezpieczeństwo.
7: Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów, kształt cylindryczny. Wygląda jak położona duża rura. No i zapraszam do środka. Proszę, to są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej gazoszczelne. Jest część sanitarna, to jest część sypialna, są 2-piętrowe łóżka i teraz mamy część wypoczynkową, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję.
8: Ile osób pomieści ten schron?
7: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób.
8: To jaki trzeba mieć budżet?
7: Możemy zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 tysięcy złotych.
1: A po schronie oprowadzał właściciel zakładu Jarosław Rataj.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Czyli jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w schronie najlepiej, prawda? Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Włoskie klimaty w Radiu Plus, to liczę una notę speciale za nami, a przed nami za chwilę będzie okazja do tego, żeby dostać ode mnie torbę czerwoną z napisem co mi panie dasz. Torba idealna, myślę, na małe zakupy do sklepu się przyda, taka płócienna, fajna, materiałowa. Gdyby ktoś potrzebował, miał ochotę, bo to zwykle tak jest, że zanim sobie wyrobimy taki nawyk brania ze sobą torby, to chwilę mija, sam się za tym złapałem wielokrotnie, potem człowiek musiał kupować reklamówki bez sensu, zanieczyszczając przy okazji środowiska, ale też płacąc za to, bo przecież one wcale wbrew pozorom nie są takie tanie, a tu warto mieć jedną torbę awaryjną wozić ze sobą na przykład w samochodzie. Gdyby ktoś miał ochotę, zapraszam do słania SMS-ów pod 691-141-141.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
15: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Radio Plus Warszawa.

0: Wódka Suflera w Radiu Plus. Właśnie dodzwoniłem się do Izy z Wejherowa. Izo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mam dla ciebie czerwoną torbę z napisem, co mi pani dasz od Radia Plus. Mam nadzieję, że się przyda.
1: Bardzo się przyda, super, bardzo, bardzo dziękuję i na pewno będę ją nosiła i wykorzystywała.
0: Świetnie, dobrego dnia życzę, dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję, nawzajem, pozdrawiam, dziękuję, do widzenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.

0: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami clip-on i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: rock'n'rollowo przed 12 za chwilę w Radio Plus Wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jurytmi.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Niepokojąca narusza naszą wrażliwość historyczną. Premier Donald Tusk reaguje, ale też uspokaja po decyzji prezydenta Zełenskiego. Tropem Krakowa rozważają odwołanie władz. Kolejne miasta chcą referendum, między innymi Rzeszów. Na koniec Paryż. Za chwilę Iga Świątek i Magdalinet zmierzą się w trzeciej rundzie French Open. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. A to komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Pytany o to w Sejmie premier podkreślał, że jeśli prezydenci będą liderami sporów historycznych, to cieszyć się będzie z tego Moskwa.
2: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy.
1: Zdaniem szefa rządu decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
2: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
1: Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Dodał, że Wołodymyr Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej. Tragedia w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli ciała matki i syna. Służby zaalarmowała wieczorem zaniepokojona sąsiadka, która nie widziała oboje od 2 tygodni.
3: W jednym z pomieszczeń policjanci ujawnili ciało 90-letniej kobiety. Dodatkowo na strychu funkcjonariusze odnaleźli ciało 51-letniego mężczyzny. Miał owiniętą wokół szyi pętlę.
1: Relacjonowała Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Co się naprawdę wydarzyło, w Suchej wyjaśnią policja i prokuratura. Po Krakowie czas na Rzeszów. Przyglądamy się dziś regionom i sprawdzamy, gdzie włodarze miast nie mogą czuć się bezpiecznie. Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w stolicy Podkarpacia ruszyła procedura związana z próbą odwołania władz miasta. Dwa wnioski o referendum przedstawili ostatnio radni opozycji. O szczegółach już teraz Tomasz Witak.
4: Wniosek o referendum złożył Jacek Strojny, ale osobny dokument przygotowali też radni Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja zarzuca prezydentowi m.in. złą sytuację finansową miasta i brak przejrzystości przy miejskich inwestycjach.
5: Ja już pomijam fakt, że pan prezydent do tej pory nie rozliczył się z wyjazdów zagranicznych, gdzie tam pewnie olbrzymie kwoty będą.
4: Powiedział mi radny Jacek Strojny. Na ostatniej sesji Rady Miasta emocje podgrzała również informacja o przegłosowaniu podwyżki dla Konrada Fiołka. Sam prezydent twierdzi, że referendum to wyłącznie polityczna gra jego przeciwników.
6: Chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego, który jest znany tylko z ciągłych zadym na Radzie Miasta, a teraz na zakładników swojego ego chce wziąć radnych Rady Miasta Rzeszowa.
4: Aby referendum mogło dojść do skutku, wniosek musi jeszcze uzyskać poparcie większości Rady Miasta.
1: A podobne polityczne przymiarki do referendów trwają m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Kielcach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już za chwilę polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką jest Iga, nie ma wątpliwości Michał Chojecki z Super Expressu.
7: Na tej mączce, w tym królestwie Igi w Paryżu, zdecydowaną faworytką jest Iga Świątek i myślę, że jeżeli zagra na takim swoim wysokim poziomie, to powinna sobie z Magdą poradzić. Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej mączce byłaby gigantyczną sensacją.
1: Dzisiejszy mecz będzie 8. polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowych wielkich szlemów, ale pierwszym w stolicy Francji. 4-krotnie doszło do nich na trawie w Wimbledonie, a 3 razy w nowojorskim US Open. Ostatnio 11 lat temu i także z udziałem Linet.
8: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. W ten weekend drogowcy na zlecenie prywatnego inwestora przebudują skrzyżowanie ulicy Nowaka Jeziorańskiego z Fildorfa Nila. Prace potrwają od jutra od około godziny 6 do niedzieli do około godziny 22. Zamknięty będzie przejazd ulicą Nowaka Jeziorańskiego w kierunku centrum handlowego od ulicy Fildorfa Nila do szkoły podstawowej. Objazd będzie wyznaczony ulicami Fildorfa Nila, Umińskiego i Rechniewskiego. Do centrum handlowego można dojechać także Ostrobramską. Autobusy linii 151 pojadą prosto ulicą Fildorfa Nila do Ostrobramskiej i Rodziewiczówny. Rok 2026 jest pełen okrągłych jubileuszy związanych z błogosławionym kardynałem Wyszyńskim. To m.in. 45. rocznica śmierci, 125. rocznica urodzin oraz 5. rocznica beatyfikacji. Wspomnienia te zachęcają do ponownego odkrywania jego nauczania, mówi autorka biografii błogosławionego dr Ewa Czaczkowska.
9: Może nie znajdować jeszcze nowe dokumenty, nowe jakieś zupełnie nieznane teksty, tylko żeby na nowo odczytywać w dzisiejszym kontekście tego świata, w którym żyjemy, właśnie jego nauczanie, bo bez wątpienia ono wciąż jest aktualne.
8: Do modlitwy o kanonizację kardynała Wyszyńskiego zachęca arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski wskazuje na potrzebę wdzięczności za życie tego wielkiego człowieka. 22 stopnie maksymalnie dziś na termometrach w Warszawie. Dużo słońca, mogą pojawiać się chmury, padać nie będzie. Ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, biometr powinien nam sprzyjać. Wiatr będzie silny, powieje z zachodu i północnego zachodu.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Piątek.
11: Piąteczek.
10: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
11: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę. Dziś kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu, a zaczynamy wielkim przebojem szwedzkiej Amby. To piosenka
10: Mamma Mia. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Za kilkanaście minut przekonamy się, kto zdobędzie od nas zaproszenia na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu na niedzielę, a w niedzielę dwa koncerty. Pierwszy to 45-lecie zespołu Lady Punk, zapowiada się bardzo gorąco, a w niedzielę prosto z Opola muzyczny alfabet, a w nim Jan Borysewicz, lider zespołu, obiecał, że przyjdzie. No i myślę, że będzie sporo ciekawostek z 45-letniej kariery zespołu Lady Punk. W drugiej części koncert upamiętniający dwie znakomite artystki. W tym roku, gdyby żyła, kończyłaby 90 lat, znakomita autorka naszych tekstów. Wybitna autorka największych polskich przebojów Agnieszka Osiecka, to jej pamięci będzie ten koncert, ale też jej wielkiej przyjaciółki Magdy Umer, która jeszcze w ubiegłym roku śpiewała na festiwalu w Opolu i z tym, że festiwalem była mocno związana. To druga część naszego niedzielnego koncertu. Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a w nim data związana z Tiną Turner.
2: Tak jest. 29 maja 1984 roku ukazał się już piąty solowy album Tiny Turner pod tytułem Private Dancer.
1: Z tego krążka pochodzi utwór What's Love Got to Do With It na antenie Radia Plus. Niezapomniana Tina Turner.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. Ech, mój nowy, piękny taras z kompozytu. Cudownie jest napić się kawy we własnym ogrodzie. Na tarasie, który nie wymaga impregnacji i konserwacji. Mniej pracy, więcej przyjemności.
2: Wypoczywaj we własnym ogrodzie i ciesz się wysoką jakością desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne z DH System. Przyjdź i wybierz deski na swój taras. Duży wybór desek kompozytowych znajdziesz koło lotniska Okęcie w firmie DH System. Ulica Poleczki 29. dh-system.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: pięknie John Lennon, Imagine. No, było o tym, że John Lennon jest marzycielem w tej piosence, to teraz dla tych wszystkich, którzy marzyli, żeby się dostać na Opole, jest szansa, że to marzenie się spełni. I to już w tym momencie. Dzień dobry, Radku.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Co powiesz na podwójne zaproszenie do Opola na niedzielę, 7 dnia czerwca?
1: Jestem po prostu tak zachwycony, aż ciężko mi opisać w ogóle.
0: No, pisałeś, że Opole śledziłeś naprawdę z perspektywy swojej kanapy, ale jeszcze nawet na telewizorze Rubin się zdarzyło.
1: Dokładnie, dokładnie, bo to były po prostu takie rodzinne posiadówki przy okazji wyborów Miss Polonia i festiwalu w Opolu. Wszyscy siadali przy tym telewizorze i oglądali gremialnie. Także naprawdę bardzo miło wspominam te czasy i festiwal, nie?
0: Będziesz się wybierał z Warszawy, to jest kawałek, ale warto, bo na scenie 45 lat, jubileusz Lady Punk, a także kiedy mnie już nie będzie w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
1: Nie, no to jest naprawdę rewelacja. Ja jestem generalnie fanem Lady Punk. A znowu moja partnerka Agnieszki Osieckiej, także to jest naprawdę rewelacyjna informacja.
0: Tym bardziej się cieszymy i udanego wyjazdu do Opola życzymy. Dzięki.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, dzięki. Trzymaj się bardzo ciepło. Do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć, cześć, do usłyszenia.
2: Gratulujemy, do zobaczenia w Opolu, a już teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami i wyciągamy album z największymi przebojami Pupo. Artysta naprawdę nazywa się Enzo Ghinazzi, jest nie tylko wokalistą, ale kompozytorem, m.in. hitu Sara Perchettiamo, grupy Ricky e Poverino, a dla siebie też pisał przepiękne piosenki, chociażby Gelato, Czokolato, Firenze, Santa Maria, Novella, no a także utwór, który teraz zagramy. To piosenka Tu Ricordi, w której Pupo wspomina wielkich artystów lat 60. ubiegłego wieku.

0: To była grupa U2. Zadziwiająca jest popularność piosenek Michaela Jacksona. To już kolejne pokolenie oszalało na punkcie utworów Michaela Jacksona. Te piosenki z początku lat 80. wracają na listy przebojów i to na pierwsze miejsca zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. To zasługa filmu Michael.
1: A no tak, filmu Michael, który zresztą z tego co kojarzę już chyba nawet trafił na streaming, także jeśli ktoś nie był na tym w kinie, no to będzie okazja na kanapie swojej własnej przed telewizorem zobaczyć. Ciekawy film, bo pokazuje tak naprawdę no, dzieciństwo, wczesną młodość Michaela Jacksona.
0: Twórcy filmu zachęceni niezwykłym sukcesem na całym świecie planują nakręcenie części drugiej filmu o Michaelu Jacksonie.
1: Czy już nieco starszym Michaelu.
0: Też mógłbym kilka słów powiedzieć, bo przecież przez 3 dni towarzyszyłem Michaelowi Jacksonowi podczas jego drugiej wizyty w naszym kraju.
1: Kto wie, może pewnego dnia zadzwoni telefon i ktoś po drugiej stronie powie: panie Marku, prosimy o konsultację przy drugiej części filmu o Michaelu.
0: Oczywiście, żartujemy. Ale gdzieś w internecie krąży reportaż, który kiedyś stworzyłem z tego pobytu Michaela Jacksona. Smooth Criminal to kolejny wielki hit, który pojawia się na antenie Radia Plus.

0: Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Warsaw Music Festival.

0: X-Mighties i inni na Warsaw Music Festival 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Kup bilety na wszystkie dni na stronie warsawmusicfestival.com.
1: Po reklamie.

0: Było dyskotekowo, to Strangers by Night i CC Catch. Teraz będzie o zapowiedziach tego, co na naszej antenie. Dziś i jutro o 20:00 zapraszam na prywatkę.
1: No tak, będę u prywatki, będzie również dyskotekowo, ale najbliższa niedziela to jest twój muzyczny alfabet i to właściwie już jest taki przedsmak tego, co się za chwilę będzie działo na 63. festiwalu w Opolu.
0: Dokładnie tak, bo Radio Plus jest jednym z patronów medialnych tego wielkiego wydarzenia, święta polskiej muzyki. No a jednym z bohaterów festiwalu będzie Bogdan Olewicz. On wielokrotnie był bohaterem jako autor wielkich polskich przebojów. Między innymi wygrał kiedyś utwór, który on napisał, konkurs premier. To była piosenka Żegnaj lato na rok. No i tak panowie Trzciński i Olewicz oraz śpiewająca piosenkę Zdzisława Sośnicka pożegnali lato już w czerwcu, bo całe lato padało. To była taka piosenka, która cieszyła się wówczas niesamowitym powodzeniem. Rok 79. Ten utwór oczywiście w koncercie. No i myślę, że w niedzielę też z Bogdanem opowiemy historię tejże piosenki. To w niedzielę, a w poniedziałek jeszcze będziesz rozdawał zaproszenia.
1: Będę rozdawał, tak, bo to w niedzielę to wszystko jeszcze przed Opolem. Czekamy na Opole na żywo i na te wszystkie spotkania. Mam nadzieję, że jeszcze właśnie do kogoś z was takie podwójne zaproszenia wpadną w poniedziałek, wtorek, chyba nawet w środę po weekendzie. A na razie mówimy do usłyszenia, chociaż zaglądamy jeszcze szybko do naszego kalendarza. Niestety 29 maja 2021 roku zmarł BJ Thomas.
0: To wykonawca wielkiego przeboju Raindrops Keep Falling on My Head i tym utworem kończymy przebojową pocztę.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
4: Morniny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: O pożarze lasu pod Warszawą zdecydują najbliższe godziny. Na miejscu był premier. Paliwo potanieje, poznaliśmy ceny na weekend. Zmagający się ze stwardnieniem rozsianym zapraszają do Lublina na bieg charytatywny. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zdecydują najbliższe godziny, tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. W Polowym Centrum Kryzysowym w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, był dziś premier Donald Tusk.
2: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
1: Opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
1: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął prawie 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek. Pod Kaliszem zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia, relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak.
4: Na miejsce dyżurny straży skierował łącznie 4 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia ratownicy potwierdzili, iż doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
1: Służby cały czas pracują, przyczynę wypadku ustala policja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Paliwo na weekend potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, a diesla 6,34. To odpowiednio 11,3 grosze mniej niż dzisiaj. Takie ograniczenia będą obowiązywały przez cały weekend i w poniedziałek. Wtedy poznamy decyzję o limitach na wtorek. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pobiegną mimo choroby, zmagający się ze stwardnieniem rozsianym zapraszają do Lublina na bieg charytatywny. Inicjatywa Fundacji Wstawaj Alicja odbędzie się jutro w Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, mówi chorująca na SM Zofia Szyśniewska-Kubiniec.
5: Jest to bieg poświęcony stricte osobom chorym na stwardnienie rozsiane, aby nam pomóc rehabilitować się i żebyśmy znaleźli na to fundusze. Przy okazji można miło spędzić czas, tak do licytacji, będzie piknik, będzie mnóstwo młodych ludzi, więc naprawdę warto przyjść i uczestniczyć z nami.
1: A wszystko to nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie pod patronatem Radia Plus. Szczegóły na stronie fundacjawstawajalicja.pl.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Niecałą dobę potrwa ostatni etap wymiany nawierzchni w Alei Waszyngtona. Dziś około godziny 18 drogowcy rozpoczną pracę. Zamkną lewe pasy w obu kierunkach, od ronda Waszyngtona do Kinowej. Kierowcy będą mieli po jednym pasie w każdą stronę, pojadą bliżej torów tramwajowych. Z Kinowej, Międzynarodowej i Saskiej będzie można wyjechać na Aleję Waszyngtona w obu kierunkach. Pracę w Alei Waszyngtona można ominąć ulicą Grochowską. Autobusy i tramwaje będą jeździły Aleją Waszyngtona bez zmian. Wszystkie pasy wrócą jutro około godziny 17. Chociaż Dzień Dziecka kalendarzowo wypada w poniedziałek, stolica zachęca do świętowania go już przez cały weekend. Na rodzinny piknik zaprasza Julian Rembelski z dzielnicy Praga Północ.
7: Zapraszamy serdecznie na praski Dzień Dziecka 31 maja w 7 Ogrodzie Jardanowskim na Pradze Północ. W godzinach od 12 do 17 cała masa atrakcji rodzinnej energii i twórczych warsztatów dla najmłodszych. Dom Kultury Praga zaprasza do udziału w warsztatach plastyczno-symetrycznych Łąka Motyli. Biblioteka Publiczna przygotowała tropicieli książkowych skarbów.
6: W programie także występ teatru Baj oraz liczne warsztaty, a także kino sferyczne 360 stopni. Wysokie ciśnienie 1022 hektopaskale, do tego silny wiatr z zachodu i północnego zachodu, a na niebie nad Warszawą słońce na przemian z chmurami nie powinno padać. Temperatura maksymalnie wyniesie 22 stopnie, będzie ciepło i biometr mamy korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 5 minut po 13, no i doczekaliśmy się. Piątek w końcu, panie i panowie. Zapraszam na popołudniowy program. Rozpocznie Brian Adams, później Jantar numer 1 i We Rich People.

0: 27 minut po 13 to nie tylko piosenka, to też taniec, to wyśmienita zabawa, bo chyba nie ma nikogo, kto przy tej piosence na jakiejś imprezie nie ruszyłby na parkiet. Village People i YMCA na antenie Radia Plus. Trochę taki przedsmak tego, co wieczorem, bo przypominam, że po 20 w piątki, w soboty Marek Sierocki przejmuje stery i będzie grać wam najlepsze taneczne przeboje, wszystko zmiksowane. Po 20 można się bawić, a można po prostu posłuchać. Ode mnie za parę minut będzie bardzo nastrojowo. Zabiorę cię właśnie tam i kancelaria. Na zegarze 21 minut po pierwszej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
6: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak! W cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.

0: poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie, miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

Use That Girl to duet Eurythmics na Antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Mamy piątek, 29 dzień maja, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada od 2000 roku. Właśnie tego dnia wypada Europejski Dzień Sąsiada. Jest to święto objęte patronatem Komisji Europejskiej, więc poważna sprawa. My co prawda już zakończyliśmy naszą zabawę. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajcie się bliżej w Radiu Plus. Dzisiaj rano do ostatniej osoby poleciał kosz piknikowy, ale spokojnie, moi drodzy, to nie koniec prezentów na antenie Radia Plus, bo już na poniedziałek szykujemy dla was specjalną zabawę związaną z Dniem Dziecka, no bo jak wiadomo, każdy niezależnie od tego, jaki tam PESEL, ile lat dzieckiem pozostaje, będziemy mieć dla was w poniedziałek grę, uwaga, w kapsle. Nie, i spokojnie, to nie będą tylko kapsle, to będzie cała gra, taka, w której będzie można się zmierzyć ze swoimi domownikami lub ze znajomymi i dobrze się przy tej okazji bawić, więc zachęcamy na antenie Radia Plus w poniedziałek także prezenty, tym razem z okazji Dnia Dziecka. Na zegarze 13:37 będzie jeszcze w tej godzinie Chris Ria, on już za parę minut. Później damy czadu prawy do lewego, Kaja i Goran Bregowicz, a to oczywiście Madonna i Material Girl. To jest piątkowe popołudnie z Radiem Plus i z przebojami z nutą nostalgii.

0: I to jest chyba jedyny taki wolniejszy moment w tej piosence, ale szybko wraca ta dynamika i to tempo. Jeżeli by przy tym potańczyć, to naprawdę trzeba mieć kondycję. Prawy do lewego, Kaja i Goran Bregowicz. A czemu nie? Czemu nie zatańczyć w piątkowe popołudnie? Ja wiem, że jeszcze dużo osób w pracy pewnie siedzi, no ale jak nie można zatańczyć w pracy, to przynajmniej sobie nogą można było potupać. Na antenie Radia Plus już za parę minut El Condor Pasa, Simon & Garfunkel, a później Sasza. I tak będzie 14, a wtedy serwis informacyjny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary! Wundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone

0: Cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie.

0: rozbujający utwór Sasha Alfie I Feel Lonely na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 14. O drugiej najważniejszej informacji, które dla Was zbieramy. Sprawdzimy m.in. co dzieje się z pożarem lasu niedaleko Warszawy. No a później będą kolejne przeboje. Na początku Maria Magdalena i Sandra.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie. Wiosna.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Iga górą pokonała Magdę Linette w Paryżu. Za chwilę szczegóły. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach z obrożami. Będzie można je śledzić. Powiemy też o kapeluszowej senioradzie w Bydgoszczy. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek melduje się w 1/8 finału French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linette 6-4 i 6-4. Ten pojedynek obserwował Jakub Krzyżak.
2: No, Iga od początku narzuciła swoje tempo. Linette nie dawała za wygraną i zaliczyła 3 asy serwisowe i popełniła mniej błędów własnych. Ostatecznie górą okazała się trzecia rakieta świata, pokonując Magdę 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Ukrainką Martyną Kostiuk, która pozostaje niepokonana od 13 spotkań. Iga jest dalej w grze o swój 5. już tytuł na paryskich kortach.
1: Bo Iga Świątek, która w niedzielę skończy 25 lat, już 4 razy wygrywała French Open. Linette w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Podkreśla jednak, że tych relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
3: Myślę, że on jest bardziej reakcją na wnioski pana Brauna, który taki wniosek położył przed chwilą w Sejmie, przedstawiciele pana Brauna. Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
1: W sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego kapituła zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską, podczas której Ukraińcy zaatakowali około 150 polskich miejscowości. Według historyków zginąć mogło nawet 60 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. Wszystko po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W ciągu tygodnia na terenie gmin Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi.
4: Zostawiamy pułapki, czy to w formie oczywiście klatki, czy w formie takich pętli. Jeśli uda się rzeczywiście tego osobnika zwabić, najpierw lekarz weterynarii podaje środki usypiające, później oczywiście ma miejsce szereg takich działań. Pobieramy w pełni materiał genetyczny do dalszych badań. Przede wszystkim sam proces obrożowania, czyli pomiary dopasowania obroży.
1: Mówił Sławomir Serafin z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W Rzeszowie docelowo monitoringiem może zostać objętych nawet kilkanaście niedźwiedzi, uznawanych za potencjalnie niebezpieczne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na głowach mieli kwiaty, pluszowe zwierzęta, a nawet galerie zdjęć. Ulicami Bydgoszczy przeszedł właśnie marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód, który przeszedł przez Stare Miasto, obserwował Dawid Olszewski.
5: No, uczestnicy przemarszu mają na głowach bardzo różne, często wymyślne kapelusze. Pani Bożena jest fotografem, więc tego motywu nie mogło zabraknąć na jej kapeluszu. Co dokładnie jest na pani głowie?
6: W zasadzie to jest wszystko na typ starej fotografii analogowej. Filmy, negatywy inaczej. To jest wszystko ode mnie z mojego zakładziku malutkiego.
5: Marsz kapeluszowy dotarł na Stary Rynek, gdzie seniorzy odebrali symboliczne klucze do miasta, bo seniorada to takie juwenalia, ale dla seniorów.
1: Przygotowano m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty. Seniorada potrwa w Bydgoszczy przez ponad tydzień.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Drogowcy w Wilanowie będą kontynuowali naprawę nawierzchni po budowie kanalizacji. W ten weekend ułożą nowy asfalt na kolejnym fragmencie ulicy Rosochatej przy Jeziorze Lisowskim. Roboty rozpoczną się najbliższej nocy. Zamknięty będzie odcinek Rosochatej od domu nr 62 do Jeziora Lisowskiego. Ulica Zakamarek nie będzie miała połączenia z Rosochatą, a z obu stron Rosochatej i ulicy Zakamarek będzie można dojechać tylko do posesji. Autobusy linii 239 nie będą kursowały. Asfaltowanie potrwa do niedzieli do godziny 24. W 45. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego do Sejmu zostały wprowadzone jego relikwie. To ważny znak i symbol dla polityków, mówi kapelan parlamentarzystów ksiądz Andrzej Sikorski.
8: Ksiądz kardynał upominał się o drugiego człowieka i w każdym widział dobro i tym dobrem się dzielił, ale przede wszystkim był liderem.
7: Na rok 2026 przypada wiele rocznic związanych z błogosławionym prymasem. To m.in. 125. rocznica urodzin i 5. beatyfikacji. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas podkreśla, że to dobry moment na modlitwę o kanonizację prymasa tysiąclecia. Silny wiatr dziś będzie nam towarzyszył, powieje z zachodu i północnego zachodu. W Warszawie na termometrach maksymalnie dziś 22 stopnie. Barometry pokazują 1021 hektopaskali, więc ciśnienie wciąż mamy wysokie. A za oknami dużo słońca, ale mogą pojawiać się chmury. Nie powinno jednak z nich padać. Warunki biometeo powinny poprawiać nam nastrój.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Na zegarze 6 minut po 14. Maria Magdalena, Sandra za chwilę, później OMD, Baim i Eric Carmen. To propozycje na początek tej godziny.

0: Jedna z najbardziej poruszających ballad, Eric Carmen, All By Myself. Utwór, który później wielokrotnie był nagrywany, chyba taką najsłynniejszą wersję w latach 90. nagrała Celine Dion. Słuchajcie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii na zegarze 21 minut po 14. Kolejne propozycje na piątkowe popołudnie, bo hasło piątek jest dzisiaj istotne, bo przecież przed nami w końcu trochę wolnego i weekend. Kolejne muzyczne propozycje to Pet Shop Boys, Domino Dancing, a później pojawi się na antenie Radia Plus Alan Person Project.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kastorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Na zegarze 3 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Alan Pearson Project. Trwa wielkie odliczanie do Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, na którym będzie Radio Plus, nasza specjalna ekipa, Marek Sierocki i Janek Pasterski. A podczas tego festiwalu między innymi specjalny koncert poświęcony twórczości gościa Marka Sierockiego, gościa najbliższego muzycznego alfabetu.
1: Dzień dobry, mówi Bogdan Olewicz. W niedzielę o godzinie 15 będę miał przyjemność być gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radio Plus. Postaram się opowiedzieć także pewne historie związane z utworami, które w życiu popełniłem.
0: No i z pewnością będzie także mnóstwo zaproszeń na festiwal, na ten wyjątkowy koncert. Jeden z wielu koncertów, na którym będą piosenki, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. W niedzielę po 15 Marek Sierocki, Trasriki i Poveri.

0: Przepiękna piosenka Freddiego Mercury to oczywiście jego solowy projekt poza zespołem Queen, Great Pretender. Na naszej antenie za parę minut ABBA, później Fleetwood Mac, a dzisiaj po godzinie 20:00 przypominam, bawimy się. Marek Sierocki miksuje taneczne przeboje, to będzie prywatka. Lata 80. jak to u Marka, bo to jego ukochana dekada, moja zresztą też, ale na pewno będą też piosenki starsze i nowsze. Wszystko po 8:00 dzisiaj wieczorem.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest

0: wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Po reklamie.

0: To Fleetwood Mac na antenie Radia Plus na finał tej godziny, 3 minuty do 15. Kolejną godzinę rozpoczniemy oczywiście od serwisu informacyjnego. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce. A po serwisie kolejne piosenki. Będzie m.in. Hotel California Eagles. Pojawi się również Zbigniew Wodecki. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
6: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Pożar lasu pod Warszawą wciąż nie został opanowany. Za chwilę szczegóły. Czy po Krakowie będą referenda w kolejnych miastach? Pytamy w Kielcach. 9 księży salezjanów wkrótce dołączy do grona błogosławionych. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Na razie spędzi w areszcie 3 miesiące. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Ogień w Międzylesiu pod Wołominem objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. O szczegółach teraz nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
2: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także Wojska Obrony Terytorialnej i Lasy Państwowe. Deklarację pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili Słowacy, przekazał premier Donald Tusk.
4: W razie potrzeby będziemy mobilizować.
2: Walczących z ogniem strażaków wspiera lokalna społeczność.
5: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
6: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
2: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta Miński Remigiusz Górniak. Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Po odwołaniu prezydenta Krakowa w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o podobnych referendach. Jak sytuacja wygląda w Kielcach, sprawdzała Weronika Wawrzczyk.
7: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
8: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
7: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
9: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
7: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
10: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
7: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
1: Weronika Wawrzczyk, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zginęli za wiarę w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. 9 salezjanów wkrótce dołączy do grona błogosławionych. To ksiądz Jan Świerc i 8 jego towarzyszy. Uroczysta beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Łączyła ich miłość do ludzi, mówi delegat arcybiskupa krakowskiego do spraw kanonizacyjnych, ksiądz dr Andrzej Stomber.
11: Wyróżniała ich w obozie i to zauważali współwięźniowie, że ci ludzie nie byli załamani. Była jakaś siła ducha, która motywowała do normalnego funkcjonowania w nieludzkich warunkach, a tą siłę czerpali z wiary w Boga.
1: Beatyfikacja rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 9, modlitwą o 10 uroczysta msza święta.
12: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Jutro startuje remont torów tramwajowych w Alejach Jerozolimskich. Prace będą prowadzone między Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Wyłączenie potrwa aż 2 miesiące. Będzie też kursowała komunikacja zastępcza autobusowa. Linia Z9 będzie jeździła między Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona, a linia Z21 z Falenicy do Stadionu Narodowego. Warszawski Transport Publiczny zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. Już jutro na trasę wyruszy tramwaj linii DD, mówi Tomasz Kunert z ZTM-u.
13: A to będzie specjalny tramwaj, przystrojony balonikami, odpowiednio oklejony i będzie jedną wielką salą zabaw. Od 30 maja do 1 czerwca w autobusach i tramwajach i w metrze można będzie usłyszeć nietypowe zapowiedzi przystanków. Będą to głosy dzieci.
12: Trasa linii DD będzie prowadziła przez centrum Warszawy, aleje Jana Pawła II, ulicę Rakowiecką, Marszałkowską i Słowackiego. Przejazd całej trasy zajmie około godzinę i jest bezpłatny. Zaplanowano 4 kursy o 10.03, 11.32, 13.02 i 14.32. Maksymalnie 22 stopnie będą na stołecznych termometrach na niebie nad Warszawą. Słońce, ale mogą pojawiać się chmury, nie powinno jednak padać. Wiatr silnie powieje z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie mamy wysokie, bo barometry pokazują 1021 hektopaskali, a warunki biometeo są korzystne.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: Na zegarze 6 minut po 15:00 to już zdecydowanie bliżej niż dalej do końca dnia pracy i do początku weekendu. Zapraszam do słuchania Radia Plus. Eagles za chwilę, później Zbigniew Wodecki. Radio.

Za golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mi z natura wybierać, przez wieś przebiegł dreszcz. W krzakach siedzą tekstylni, gryzą palce bezsilni, zaklinają deszcz.

0: To dzięki tej piosence świat usłyszał o Gloria Estefan i o formacji Miami Sound Machine. No jasne, że Miami, no bo skąd takie latynowskie klimaty? Rok 85, wtedy muzyka latynowska nie była popularna w Stanach Zjednoczonych, to był pierwszy taki przebój. No a później to już wiadomo, że ta muzyka latino to w wielu miejscach się pojawia, zresztą teraz też jest bardzo, bardzo popularna, ale w latach 80. to Gloria Estefan przecierała szlaki. Na antenie Radia Plus za chwilę Louis Armstrong, później Rod Stewart na zegarze 23 minuty po trzeciej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak! W cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert tanie.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Za 25 minut godzina 16 to jest Rod Stewart i przebój Baby Jane, 81 lat i ciągle aktywny. Choć ostatnio zapowiedział, że nie będzie tak dużo koncertował. To, że w ogóle koncertuje w tym wieku, to jest niesamowite. Zresztą w tamtym roku był w Polsce, zagrał 2 koncerty. No jasne, że to nie jest już 30-latek, nie skakał po scenie, ale ciągle energia jest. Zresztą to pokolenie właśnie tych artystów, którzy od lat na scenie mają już po 70-80 lat, no i ciągle się nieźle trzymają, prawda? No choćby cały zespół Rolling Stones, Mick Jagger czy Keith Richards, no to przecież panowie ciągle pełni werwy, a umówmy się, oni zbyt higienicznego życia nie prowadzili. Wiadomo, w lata 60. dużo szaleństwa, dużo różnych atrakcji, więc wydawałoby się, że no raczej to powinni mieć trudniej trochę w tym wieku, a oni tymczasem całkiem nieźle dają sobie radę. No cóż, po prostu rock and roll konserwuje. Rockset na naszej antenie teraz, później Czerwone Gitary i Bananarama. To jest piątkowe popołudnie, odliczamy czas do końca dnia pracy. Na zegarze jest 15:36.

0: 20%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami. Drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Morniny są gorące.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
7: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips i inni na Warsaw Music Festival 13, 17, 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com.
9: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 16. Finał należy do Roberta Glińskiego i piosenki o sobie samym. Za moment na naszej antenie serwis, później kolejne nasze propozycje na to piątkowe popołudnie, a muzycznie będzie m.in. Sunshine Reggae i Laidback.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Jak dobrze zacząć weekend? To proste! 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: popatrz. Radio Plus, Warszawa.
1: Służby zatrzymały podejrzanego o szpiegostwo, pracował w polskiej grupie zbrojeniowej. Kierowca, który śmiertelnie potrącił posła Litewkę, był trzeźwy. Rozpoczyna się sezon na truskawki. O to, jakie są najlepsze, pytaliśmy w Katowicach. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach teraz Bartosz Łojewski.
2: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
1: Bartosz Łojewski, dziękujemy. Mężczyzna był trzeźwy. Są nowe informacje w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma wyniki badań toksykologicznych. 57-latka.
3: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez kierowcę samochodu, gdy jechał rowerem. Kierowcy grozi teraz 8 lat więzienia. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i był pod wpływem narkotyków. Policja zatrzymała 26-latka z powiatu kluczborskiego. Zwrócił uwagę patrolu, bo nie miał kasku, a jego hulajnoga miała siodełko, czyli według przepisów jest motorowerem.
4: Mężczyzna nie potrafił także logicznie wyjaśnić swojego niebezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym. Policjanci wyczuli również charakterystyczny zapach marihuany. Przeszukanie potwierdziło podejrzenie mundurowych, że mężczyzna może posiadać narkotyki.
1: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Mężczyzna miał narkotyki zarówno przy sobie, jak i w domu. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W całym kraju trwają zbiory truskawek, a ceny wciąż są relatywnie wysokie. Najtaniej jest w Hurcie 15-20 zł za kilogram. Najdrożej w mniejszych sklepach nawet ponad 25 zł. Chętnych jednak nie brakuje.
5: Za smak, wygląd. Są słodkie.
6: Można je jakoś przerabiać?
5: Tak, można zrobić z nich koktajl, można zrobić z nich super ciasto.
6: Zdrowe?
5: Bardzo zdrowe. Dużo witaminy C.
7: Już zakupiłem, proszę pana, kilogram właśnie dźwigam tu.
8: Dobrze umyć przede wszystkim, bo nie wiadomo, co to tam na nich jest, jak to jest, jeśli chodzi o hodowlę. A najlepsze są te małe.
9: A szejki uwielbiam, truskawkowe. I właśnie po to tu po nie przyszło. Smaczne, z lodami, takie orzeźwiające.
1: Na giełdzie warzywno-owocowej w Katowicach był Darek Brombosz.
10: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki. Pogoda.
11: Dziś zdecydowanie więcej chmur, ale słońce też co jakiś czas daje nam o sobie znać. Na termometrze w centrum Warszawy teraz 21 stopni, ale odczuwalna to stopni 18. Kolejny dzień mocno wieje z północnego zachodu. Ciśnienie dosyć wysokie, teraz wynosi 1020 hektopaskali, ale powoli spada. Noc z temperaturą w okolicach 10-11 stopni. Sobota też raczej pochmurna, niewykluczony przelotny deszcz, podobnie może wyglądać niedziela. Również w kwestii temperatury praktycznie żadnych zmian jutro i pojutrze. Też maksymalnie 21 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8 minut po 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Czy też macie państwo takie wrażenie, że w piątki ludzie są do siebie trochę lepiej nastawieni? Czyżby działała na wszystkich nas wizja zbliżającego się weekendu? No ale zanim on się rozpocznie, ja zaproszę państwa na nasz magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Na początek zaproszenie na Święto Dziękczynienia, które w polskim kościele obchodzone jest już od 18 lat.
2: Jeżeli jest radość, no to wiadomo, że trzeba się radować i zapraszamy przede wszystkim rodziny. Rodziny z dziećmi, będzie gra terenowa, będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, z dmuchańcami włącznie, ale przede wszystkim to będą takie atrakcje, które będą edukacyjne. W naszej świątyni Opatrzności Bożej można powiedzieć, że na stałe jest taki teatrzyk, który zatytułowaliśmy Teatrzyk XXI wieku. I w tym teatrzyku w 20 paru scenach kukiełkowych pokazujemy historię Polski na tle historii zbawienia.
1: Obchody Święta Dziękczynienia już w przyszłą niedzielę, a szczegóły dosłownie za chwilę. Później będziemy mieli dla państwa bardzo fajną alternatywę dla siedzenia całą rodziną przed telewizorem, czyli gry terenowe, questy, wyprawy odkrywców.
3: Rozwiązują to małe dzieci, rozwiązują to seniorzy 70+, do nieskończoności, tylko trzeba mieć siłę w nogach i przede wszystkim chęć i determinację. A zagadki są dosyć proste, no, trzeba logicznie myśleć, także super zabawa dla całej rodziny. Zamiast siedzieć przed domu, przed telewizorem, no, a w Polsce jest ponad 1200 questów, także warto tą Polskę zwiedzić w taki sposób. Zachęcam, super sprawa, niektóre zagadki zapierają dech w piersiach.
1: No i jest to też na pewno dobry sposób na poznanie okolicy, a nawet i całego kraju. Więcej o tych grach za kilka chwil. Dziś też będziemy mieli okazję dowiedzieć się o tym, czym żyje Watykan. Najświeższe wiadomości stamtąd płynące chwilę przed 17. Jarek Budnik, zapraszam na nasz magazyn reporterów w rytmie wydarzeń, którego słuchacie państwo oczywiście w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: 2 plus 1 i windą do nieba kwadrans po godzinie 16, a my teraz w naszym magazynie reporterów chcielibyśmy Państwu opowiedzieć coś o pierwszej niedzieli czerwca, bo właśnie wtedy od 18 lat w polskim kościele obchodzone jest święto dziękczynienia, co czeka na pielgrzymów przybywających w tym dniu do świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, sprawdził Piotr Lędzion.
1: Wielkimi krokami zbliża się 19. Święto Dziękczynienia. Zapraszając do udziału w uroczystościach, metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas przybliża hasło tegorocznych obchodów.
2: W tym roku wybraliśmy hasło Dziękujemy za świadków wiary. Wiemy, że opatrzność to jest ten wielki dar Boży, który polega na tym, że Pan Bóg jest z nami, że nas prowadzi. To, co kiedyś ładnie powiedział papież Benedykt XVI, ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. I dziękujemy właśnie za świadków wiary, nawet bardziej za świadków wiary niż za samą wiarę. Szukajcie świadków wiary w swoim sąsiedztwie. Kto jest takim świadkiem wiary dla mnie? Kto mi pokazał Boga? Kto jest właśnie osobą konsekwentnie żyjącą swoją wiarą, która dzięki temu dodaje także mnie samemu siłę, która mnie dzięki temu wzmacnia?
1: Tradycją stało się, że w czasie święta dziękczynienia do świątyni Opatrzności Bożej wprowadzane są relikwie świętych. W tym roku pierwszą z nich będzie Bolesława Lament, o której charyzmacie mówi siostra Tomira Brzezińska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
3: Zwoi dobro nazywała po imieniu, ale nigdy nie dzieliła, a zawsze łączyła. W tamtych czasach nikt nie budował ekumenicznych mostów. Mur wrogości międzywyznaniowej był faktem. Można by rzec, że urodziła się za wcześnie dla swojego wieku, ale nie dla idei ekumenizmu, która dla zaowocowania potrzebowała 100 lat. Święty Jan Paweł II w czasie beatyfikacji powiedział o Bolesławie, że była inspiratorką ekumenizmu w swoim życiu poprzez miłość.
1: Drugim błogosławionym, którego relikwie trafią do świątyni, będzie ksiądz Józef Stanek, młody kapłan i męczennik II wojny światowej. O wyjątkowym pallotynie mówił ksiądz Grzegorz Krup, wiceprowincjał prowincji warszawskiej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
4: Są świadectwa, istnieją świadectwa, które mówią o księdzu Józefie Stanku, który bardzo mocno angażował się w taką bardzo doraźną, zwyczajną, szarocodzienną pomoc powstańcom. 23 września 1944 roku wraz z 5 sanitariuszkami został powieszony. Kiedy już były prowadzone egzekucje, błogosławił tych wszystkich, którzy byli wokół, błogosławił również swoich oprawców. Myślę, że śmiało może być patronem zarówno drogi kapłańskiej, powołania kapłańskiego, ale również tych wszystkich, którzy tutaj przybywają i wiążą swoje życie z tym miejscem, nie przez fakt urodzenia, ale przez fakt zżycia z tym miejscem.
1: Święto Dziękczynienia to radosny czas uwielbienia Boga w modlitwie i czasie spędzonym z bliskimi. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium Opatrzności, ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz.
5: Jeżeli jest radość, no to wiadomo, że trzeba się radować i zapraszamy przede wszystkim rodziny. Rodziny z dziećmi, będzie gra terenowa, będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, z dmuchańcami włącznie, ale przede wszystkim to będą takie atrakcje, które będą edukacyjne. W naszej świątyni Opatrzności Bożej można powiedzieć, że na stałe jest taki teatrzyk, który zatytułowaliśmy Teatrzyk XXI wieku. I w tym teatrzyku w 20 paru scenach kukiełkowych pokazujemy historię Polski na tle historii zbawienia.
1: Sanktuarium ciągle znajduje się w procesie powstawania. W dniu święta dziękczynienia w całej Polsce przeprowadzona zostanie zbiórka funduszy na jego dalszą rozbudowę i utrzymanie. O wsparcie prosi ksiądz Sławomir Nowakowski, prezes zarządu Centrum Opatrzności Bożej.
6: Jest wiele, wiele prac przed nami i dlatego też z taką wielką wdzięcznością zwracamy się i z taką wielką prośbą, by wszyscy, którzy mogą, wsparli to dzieło, byśmy upiększali dalej tą świątynię, która jest takim znakiem wielkiej wdzięczności wielu, wielu serc, które tutaj mogą się pomodlić, ale także doznać tej obecności Pana Boga i Jego opieki. Myślę, że uda nam się to kontynuować w odpowiedni sposób i zawierzamy siebie też Opatrzności Bożej, szczególnie w tym dniu.
0: Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w przyszłotygodniowych obchodach, które relacjonować będziemy także na naszej antenie i w mediach społecznościowych.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę opowiemy Państwu o bardzo fajnym sposobie na poznanie najbliższej okolicy, a nawet i całego kraju, no i również o fajnym spacerowaniu, czyli o ciekawej grze terenowej.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
10: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
11: W drugiej alejce po prawej.
10: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
11: A, to prawda.
10: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
11: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
18: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Edukują i dzięki nim można poznać historię oraz ciekawostki o miastach. W każdym województwie w Polsce znajdziemy gry terenowe, questy, wyprawy odkrywców, a przeznaczone są one dla osób praktycznie w każdym wieku.
2: Questy, wyprawy odkrywców to taka forma rozrywki, w której może brać udział tak naprawdę cała rodzina, dzięki czemu spędzamy razem wspólnie czas na świeżym powietrzu.
3: Dokładnie tak. Mamy takie trzy główne hasła, które właściwie wspierają wszystko. Mamy przygodę, mamy edukację i mamy zabawę. I właśnie tym są questy, wyprawy odkrywców. Danuta Holska, ja jestem wolontariuszką i przedstawicielką questów, wyprawy odkrywców. Zachęcają do odkrywania, do właśnie szukania nowych ciekawostek w miejscu, które na przykład jest nam znane, a z questami odkrywamy je na nowo. Także jest to świetna oferta turystyczna dla każdego.
2: Tak naprawdę trasy można znaleźć praktycznie w całym kraju, w każdym województwie jest co najmniej kilka takich tras.
3: Zgadza się. Questy mamy we wszystkich województwach.
2: Jak przygotować się do rozwiązywania takich questów? O czym warto pamiętać?
4: No, lepiej ubrać jakieś wygodne buty, mieć przede wszystkim chęci, żeby do podróżowania, do odkrywania świata. Antoni, tyle w sumie starczy, zależy już od kogo. Jak tam ktoś chce, to może sobie wziąć coś do jedzenia, może pójść z psem, z kimś bliskim. No i po prostu dobrze się bawić.
2: Questy możemy albo rozwiązywać w aplikacji online, ale też możemy pobrać wersję papierową, wydrukować i chodzić z taką tradycyjną wersją zagadek.
4: Tak, oczywiście. No to też zależy od tego, jak to woli. Ja na przykład mi tam bardziej odpowiada wersja elektroniczna, bo no nie muszę się martwić, że zgubię jakąś ulotkę.
2: Co pana zachęciło do rozwiązywania takich zagadek?
5: Nasz piękny kraj, który można zwiedzać, a zwiedzanie z questami to zwiedzanie z ulotkami z aplikacją. Czyli nie trzeba brać przewodnika, żeby poznać najfajniejsze miejsca w Polsce. Zachęcam, fajna forma spędzania zabawy.
2: Czy trudno rozwiązywać takie zagadki, czy podpowiedzi są na tyle proste, że tak naprawdę każdy sobie z nimi poradzi i spokojnie można całą rodziną wybrać się, aby takie questy rozwiązywać?
5: Wręcz zachęcam, żeby z rodziną się zabierać, ponieważ rozwiązują to małe dzieci, rozwiązują to seniorzy 70+, do nieskończoności, tylko trzeba mieć siłę w nogach i przede wszystkim chęć i determinację. A zagadki są dosyć proste, no trzeba logicznie myśleć, także super zabawa dla całej rodziny. Zamiast siedzieć przed domu, przed telewizorem, no a w Polsce jest ponad 1200 questów, także warto tą Polskę zwiedzać w taki sposób. Zachęcam, super sprawa, niektóre zagadki zapierają dech w piersiach.
2: Widziałam, że udało się Państwu rozwiązać te zagadki.
3: Tak, ale...
2: No. Trudno było, czy łatwe?
6: Łatwo.
2: Fajnie dostać taką odznakę?
6: Tak.
2: Będziesz chciał jeszcze rozwiązywać takie zagadki kiedyś?
6: Tak.
2: Czy ciężko było rozwiązywać takie zagadki?
6: No, nawet ciężko, ale trochę mi mama pomogła.
2: Myślisz, że będziesz chciał jeszcze kiedyś rozwiązywać tego typu zagadki?
6: Myślę, że tak, bo całkiem ciekawe były.
2: Czy to fajny pomysł na poznawanie nowych miejsc właśnie poprzez takie zagadki?
6: No tak, tak. Dużo poznałem wtedy.
1: A informacje o questach zebrała dla Państwa Dorota Guta. Ja jeszcze dodam, że za ukończenie gier terenowych można zdobywać też odznaki. Pierwsza, popularna, przyznawana jest po ukończeniu 5 tras.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 24 minuty 17. Jeszcze w tej części naszego magazynu, jak zawsze, tuż przed 17 posłuchamy najświeższych wiadomości prosto z Watykanu, a to German Jackson, Piazzadora.

0: Reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup tego miasta. Od dziś cały dokument jest dostępny po polsku w formie audiobooka. Międzynarodowe targi książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli wydawnictwa watykańskiego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Bagdadzie odbyła się intronizacja Pawła II Nony, nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego, jednego z najważniejszych kościołów wschodnich pozostających w jedności z papieżem. Leona XIV reprezentował kardynał Guggerotti. Podkreślił, że Ojcu Świętemu bardzo zależy, by Kościół Chaldejski nie uległ osłabieniu.
2: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła Chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła Chaldejskiego obecni są na całym świecie z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
1: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata. Holy Father has his

0: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
1: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Vatican News. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Vaticana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
2: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Vaticana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją Watykańskiej Oficyny Wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
1: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
2: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt. Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 900.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ach, mój nowy, piękny taras z kompozytu. Cudownie jest napić się kawy we własnym ogrodzie. Na tarasie, który nie wymaga impregnacji i konserwacji. Mniej pracy, więcej przyjemności.
8: Wypoczywaj we własnym ogrodzie i ciesz się wysoką jakością desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne z DH System. Przyjdź i wybierz deski na swój taras. Duży wybór desek kompozytowych znajdziesz koło lotniska Okęcie w firmie DH System. Ulica Poleczki 29. dh-system.pl.
9: Po reklamie.
10: Grozi mu dożywocie, mężczyzna miał szpiegować w polskiej grupie zbrojeniowej. W poniedziałek nocna prohibicja w całej Warszawie stanie się faktem. Powiemy też o pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika polskiej grupy zbrojeniowej. Został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
11: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
10: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu ABW. Zatrzymany jest Polakiem, grozi mu nawet dożywocie.
12: Wiadomości Radia Plus.
10: Rumunia wydala rosyjskiego dyplomatę po tym, jak rosyjski dron wleciał do Rumunii i ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata. Polska zapewnia o solidarności i koordynacji działań w tej sprawie z sojusznikami z NATO, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
13: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
10: Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu SAFE. Już w poniedziałek nocna prohibicja w całej Warszawie stanie się faktem. Od 1 czerwca między 22 a 6 rano w stolicy nie będzie można kupić alkoholu w sklepie ani na stacji benzynowej. Do tej pory taki zakaz obowiązywał tylko w 2 dzielnicach miasta. Mateusz Chłystun.
14: Zdaniem władz stolicy pilotażowy zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ sprawdził się. Od listopada, kiedy wszedł w życie, do stycznia liczba interwencji Straży Miejskiej w tych częściach miasta spadła o 15%.
15: Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko, w związku z tym mamy nadzieję, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w całej Warszawie będzie bezproblemowe.
14: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Alkoholu w nocy nie kupimy więc od poniedziałku na stacjach benzynowych, kioskach czy w sklepach monopolowych. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale z wyłączeniem opcji na wynos. Wyjątkiem będzie też strefa wolnocłowa na lotnisku Chopina.
10: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
12: Wiadomości Radia Plus.
10: Kalwaryjskie wzgórze w Piekarach Śląskich zapełni się pielgrzymami z całej Polski. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W tym roku pod hasłem Uczniowie, misjonarze, mówi rzecznik archidiecezji katowickiej ksiądz Rafał Skitek.
16: To również temat roku duszpasterskiego przeżywanego obecnie w kościele w Polsce. Początek pielgrzymki o godzinie 8, godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Pannie, później wspólny różaniec, a następnie procesja z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej na Kalwaryjskie Wzgórze. Punkt najważniejszy, czyli msza święta, rozpocznie się o godzinie 11:00.
10: Głównym celebransem liturgii będzie regens penitencjarii apostolskiej biskup Krzysztof Nykiel. Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 roku.
1: Patrząc na niebo w centrum Warszawy, można powiedzieć, że w pogodzie sytuacja jest dynamiczna. Jeszcze przed chwilą świeciło słońce, teraz zdecydowanie wszystko zasnuło się grubą warstwą chmur. Na termometrach 21 stopni, odczuwalna to stopni 18. Wiatr na szczęście już teraz ze średnią siłą, wieje niezmiennie z północnego zachodu, a ciśnienie to 1019 hektopaskali i spada. W nocy około 10 stopni, a jutro też zdecydowanie więcej chmur i maksymalnie 21. Jutro też możliwe przelotne opady deszczu. W niedzielę można powiedzieć podobnie.

0: To grupa Ottawa, Hands Up, 7 minut po 17.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów, Radia Plus Warszawa.
0: Czas na drugą część naszego popołudniowego, piątkowego spotkania. Najpierw chcielibyśmy w nim opowiedzieć Państwu o uważności i autorefleksji, bo te zagadnienia często pojawiają się w książce Nataszy Sochy Tańczące filiżanki książki, której akcja osadzona jest w Japonii.
2: Na pewno gdybym chciała napisać książkę taką dokładną i szczegółową i związaną z Japonią, no to musiało być to coś innego niż opowieść, to znaczy niż literatura obyczajowa. Ale to nie jest przewodnik po Japonii i to też nie jest głęboka psychologia Japończyka, bo to wiadomo, że to jest wszystko powierzchowne, to jest to, co ja sobie wyłapałam i właśnie wybrałam te rzeczy i pomyślałam, że czasami takie książki też się przydają. Tu nie chodzi o to, że ona ma być taka zupełnie lekka i niezmuszająca do myślenia, ale żeby też nie była taka, że ona nas jeszcze bardziej dobije, że ona nam dołoży już taki ten ostatni kamyk do kieszeni, po którym już tylko padniemy i nie jesteśmy w stanie się ruszyć.
0: Czyli z pewnością to, można powiedzieć, idealna lektura na weekend. Rozmowa z autorką już za chwilę, a w dalszej części programu, jak zawsze w piątek, Jarosław Zgirski i motoryzacyjne ciekawostki, fakty, testy. A tak konkretnie to o czym dziś opowiesz?
3: Samochody autonomiczne to pieśń przyszłości, ale strach przed ryzykiem w ekonomii strategicznie nie popłaca. Polska włącza się do wyścigu technologicznego, ale na pół gwizdka. Dlaczego? O tym dziś w magazynie, a poza tym wnioski płynące z odwołania prezydenta Krakowa, a w teście XC90, największy SUV Volvo.
0: Czyli będzie ciekawie i różnorodnie jak zawsze. Zresztą czekamy na ciebie w studiu za kilkanaście minut, ale jedno jest pewne. Najbliższa godzina spędzona z Radiem Plus Warszawa na 96,5 FM w towarzystwie magazynu reporterów w rytmie wydarzeń na pewno będzie interesująca. Jarek Budnik, zapraszam.

0: To oczywiście Halina Frąckowiak, 12,5 minuty po godzinie 17, więc jest duża szansa, że część z Państwa słucha teraz naszego magazynu reporterów z kubkiem herbaty. No a czy ten aromatyczny napar może stać się pretekstem do zwrócenia uwagi na dobrostan psychiczny lub relacje ze sobą, a także i z drugim człowiekiem? Na te pytania odpowiedzi w rozmowie z pisarką Nataszą Sochą szukał Piotr Lędzion.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Natasza Socha, autorka z bardzo dużym doświadczeniem, której najnowsza książka leży tutaj przede mną, a są to Tańczące filiżanki. Więc od razu na wstępie zapytam, jaki jest Twój ulubiony rodzaj herbaty?
2: To chyba zależy od tego, jak przygotowuję się do dnia. I czasami zaczynam rzeczywiście czarną herbatą, czasami zieloną, ale najbardziej chyba lubię taką z parażonym ryżem. To jest chyba moja rzeczywiście taka ulubiona herbata. Podczas mojej podróży do Japonii rzeczywiście spróbowałam najróżniejszych herbat i no zielona, jaśminowa, to rzeczywiście takie chyba moje też faworytki.
1: W Japonii ta herbata ma zdecydowanie inne znaczenie, to znaczenie, które staje się punktem wyjścia dla tematów w Twojej najnowszej książce. Bo u nas troszeczkę to jest tak, że wrzucamy tą torebkę herbaty ekspresowej, pijemy szybko przed wyjściem do pracy, no a jednak w tych kulturach wschodnich herbata jest pretekstem do tego, żeby usiąść często z samym sobą.
2: To oczywiście nie jest tak, że oni to robią codziennie, że codziennie jest jakiś taki rytuał parzenia herbaty, jeżeli do niego się przygotowują, bo on potrafi trwać 3 godziny. Ja byłam w Kioto na takim rytuale, natomiast rzeczywiście cała filozofia chyba polega na tym, żeby się zatrzymać. To, co ja zauważyłam w Japonii, co było dla mnie takie najbardziej zaskakujące, to, że oni nie jedzą ani nie piją na ulicy. Kiedy zapytałam, dlaczego tak jest, to odpowiedzieli, że jeżeli człowiek nie potrafi znaleźć w ciągu dnia 10-15 minut, żeby usiąść na chwilę i w spokoju zjeść posiłek i w spokoju napić się herbaty czy czegokolwiek, to znaczy, że nie ogarnia swojego życia. Bo jedzenie i picie to jest coś, co jest bardzo ważne. I jeżeli robimy to w pośpiechu, w biegu, to coś jest nie tak.
1: Ale to bardzo mocno staje w kontrze do tej naszej kultury, która w tym momencie jest tak naprawdę coraz szybsza. Gdybyśmy rozmawiali z kimś zabieganym w ciągu swojego dnia, powiedziałby, że nie może sobie pozwolić na to, żeby cudzysłów zmarnować to 10 minut, żeby usiąść, zjeść w spokoju, czy wypić kawę, czy siąść tak, jak my teraz rozmawiamy, patrząc na siebie, a nie mając w ręce telefonu na przykład.
2: No tak, to nie jest tak, że oni wszyscy są tacy uważni i spokojni, ale starają się to robić, bo dla nich to jest bardzo ważne, żeby się właśnie zatrzymać. Mają też przerwy w pracy, w którym wolno ich na przykład mieć 15-minutową drzemkę i nikt z tym nie dyskutuje. To jest coś, co jest potrzebne do zregenerowania organizmu. Oni też wychodzą z założenia, że jeżeli cały dzień jest w pędzie i cały dzień biegamy, to tak naprawdę nasz organizm jest na całkowitym wyczerpaniu wieczorem, nie jest w stanie się zregenerować przez noc i każdy kolejny dzień zaczynamy z taką jakby jedną kreseczką mniej i w pewnym momencie dochodzi do tego wypalenia, co nie znaczy, że oni też nie są wypaleni zawodowo, bo też to się zdarza, oni są też pracoholikami, nie mają wolnych sobót, jak się dowiedziałam, większość pracuje dużo, ale i tak starają się wyrwać z tego dnia te takie chwile dla siebie, żeby tak się jakby w takim własnym kokonie zamknąć i skupić właściwie na tym, co jest w nich.
1: Coś, czego my chyba bardzo się boimy, bo mam wrażenie, podróżując często w komunikacji miejskiej, nie ma praktycznie osoby, która po prostu jedzie. Są osoby, które rozmawiają przez telefon, które słuchają czegoś na słuchawkach, które mają książkę. Mało osób, które są.
2: To jest kolejna rzecz na przykład w Japonii. Nie wolno rozmawiać w środkach komunikacji miejskiej i nie wolno rozmawiać też głośno przez telefon. Można oczywiście mieć telefon, można go używać, można słuchać muzyki, ale wszystko przez słuchawki, czytać książkę jak najbardziej. Natomiast faktycznie w metrze czy w pociągach jest cisza. I oni uważają, że to jest czas, w którym na przykład niektórzy mogą chcieć odpocząć. Nawet się właśnie zdrzemnąć. Posłuchać muzyki, ale zrobić to w ciszy. Więc jedyne osoby, które słyszy się w metrze, to są turyści. Oczywiście ja pomijam te wszystkie takie dzielnice, w których jest dużo młodzieży, albo Shibuya, no czyli właściwie takie te główne centra turystyczne również, no tam jest życie, natomiast pozostałe dzielnice są ciche. Myślę, że gdyby człowiek tam żył przez kilka miesięcy, czy przez dłuższy czas, to pewne by również inne rzeczy też zauważył, ale to, co się tak na pierwszy rzut oka, to jest właśnie dla nas taka cisza, taki spokój, taka uważność, takie zwracanie uwagi na drugiego człowieka, żeby też mu w jakiś sposób nie zaszkodzić, nie. To, co na przykład mnie też bardzo tak zszokowało, kiedy pada deszcz. Wszyscy chodzą z parasolkami, no i w pewnym momencie pojawiają się takie boksy czy pudełka przed sklepami, zwłaszcza przed centrami handlowymi. I one są tylko po to, żeby mogli sobie ci kupujący włożyć tam parasolkę. Ona jest natychmiast owijana folią, a to jest tylko po to, żeby nie kapało. Żeby nie było mokro w sklepie, żeby się nikt nie pośliznął, żeby nie było błota. Czyli to są takie drobiazgi, by się wydawać mogło, że to jest jakiś... Nikt by na to nie wpadł, ale to są drobiazgi, które ułatwiają życie. A to ułatwianie życia, to takie zwracanie uwagi właśnie na to, żeby tu było lepiej, tu było dobrze, żeby komuś nie, z jakiegoś powodu nie stała się przykrość, czy coś się nie wydarzyło, jest czymś, myślę, że dla nas no, ciągle jeszcze bardzo, bardzo odległym.
1: I myślę, że do tej myśli wrócimy po króciutkiej przerwie muzycznej i zastanowimy się, czy da się przeszczepić te najlepsze elementy na nasze podwórko.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: 218 koni mocy, zasięg do 900 km za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe, my mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
9: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator SodaStream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: I witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Wracamy do rozmowy o uważności, o zatrzymaniu się, o przeszczepianiu pewnych najlepszych wzorców na nasze podwórko. I od razu wrócę do tej książki, która przed nami leży, która dopiero wyszła. To jest taka kapsułka zawierająca właśnie wszystkie te pozytywne elementy światopoglądu z kraju kwitnącej wiśni.
2: Tak, oczywiście wiele osób, które na przykład dużo dłużej były w Japonii albo tam mieszkają, mogą zwrócić uwagę, że to nie zawsze tak jest. Ja właściwie wyłapałam te rzeczy, które mnie się najbardziej podobały i które zwróciły moją uwagę. Oczywiście, że one są ubarwione, że to jest tam dużo też fikcji literackiej, ale pewne takie cechy, które zwróciły moją uwagę, rzeczywiście znalazły się w tej książce. To, co mnie zachwyciło, to jest właśnie też ten spokój i to, że oni na przykład potrafią pójść sami do kawiarni czy do restauracji i posiedzieć sami ze sobą. Umówmy się, że to też nie jest tak, że każdy odkłada telefon i że siedzą tylko nad miską zupy. Ale też się to zdarza. Ja też widziałam ludzi, którzy po prostu siedzieli. I dla mnie to było zaskakujące. Myślę, że u nas jest coś takiego, że gdyby ktoś poszedł sam do kawiarni czy do restauracji, odłożył telefon, czy nie miał telefonu w ręce, nie miał książki w ręce, czy niczego i z nikim by nie rozmawiał, to by wyglądał dziwnie. Też jest taki odruch, na pewno to wszyscy zauważyli, że jak się przychodzi i siada się samemu, to pierwsze, o co pyta kelner, to że a pewnie pani jeszcze na kogoś czeka. Myślę, że tam nie ma takich pytań, bo niekoniecznie trzeba na kogoś czekać. To jest właśnie taki moment, w którym nie. Ja przyszłam do kawiarni, żeby po prostu posiedzieć nad filiżanką herbaty i posiedzieć sama ze sobą i odpowiedzieć sobie być może na kilka pytań, na które nie mam czasu odpowiedzieć w domu, więc to jest ta jedna część. Z drugiej zachwyciły mnie też taka ich radość czy zachwyt prostymi rzeczami. To, na co zwróciłam uwagę, to też właśnie słowa, które są pojedyncze. To jest jedno słowo, a my na to nie mamy odpowiednika, tylko musimy użyć kilku słów, żeby to zjawisko czy jakąś taką sytuację opisać. Jest słowo, jedno, które określa zachwyt dla promieni słońca przeciskających się przez liście. I to jest właściwie, nie da się tego u nas inaczej opisać. Tak jak mówię, my musimy użyć całego arsenału słów, żeby to opisać i żeby nasz słuchacz czy czytelnik to zrozumiał, a oni mają na tego typu określenia właśnie pojedyncze słowa.
1: I to
2: są słowa krótkie, to jest zazwyczaj jedno słowo i ono oznacza właśnie to i nic innego. To jest dla mnie takie, było bardzo zaskakujące i bardzo mi się to spodobało, dlatego też między innymi wykorzystałam to w książce.
1: I tutaj kontrast, od razu na co dzień mieszkasz w Niemczech, język, który też lubi określać rzeczy jednym słowem, ale te słowa są bardzo długie i wręcz zamykają się całe zdania w tych słowach.
2: Tak, to jest, ja już właśnie ostatnio na jakimś spotkaniu w szkole zapytało mnie jakieś dziecko najdłuższe niemieckie słowo. Myślę, że nie jestem w stanie go sobie przypomnieć, ale ono ma kilkadziesiąt liter, ponieważ Niemcy mają taką tendencję do składania kilku słów w jedno. Zupełnie coś innego. Oczywiście tam w Japonii też są krótsze, dłuższe słowa, ale podejrzewam, że Niemcy, gdyby chcieli właśnie coś takiego opisać, no to składałoby się to z tych iluś słów połączonych w jedno i człowiek by to nie do końca wiedział, jak to wypowiedzieć. A tam znajdują takie odpowiedniki dla takich pięknych, prostych rzeczy, tak naprawdę o które wszystkim nam chodzi.
1: Ale wrócę troszeczkę do tej twojej myśli. Powiedziałaś, że to jest to jedno oblicze Japonii, które zamieściłaś, że rzeczywiście może jest to upiększone, ale kurczę, czy właśnie nie jest prawem autora, żeby upiększać, zwłaszcza teraz, gdy tak naprawdę rynek książki jest zalewany przez jednak negatywne bardziej treści, przez skupienie się na przemocy, na bólu, na cierpieniu. Spotykałem się z autorami, którzy mówią wprost, że jeśli oni zranią swojego bohatera, to się lepiej sprzeda.
2: Na pewno, gdybym chciała napisać książkę taką dokładną i szczegółową i związaną z Japonią, no to musiało być to coś innego niż opowieść, to znaczy niż literatura obyczajowa. Ale to nie jest przewodnik po Japonii i to też nie jest głęboka psychologia Japończyka, bo to wiadomo, że to jest wszystko powierzchowne, to jest to, co ja sobie wyłapałam i właśnie wybrałam te rzeczy i pomyślałam, że czasami takie książki też się przydają. Tu nie chodzi o to, że ona ma być taka zupełnie lekka i niezmuszająca do myślenia, ale żeby też nie była taka, że ona nas jeszcze bardziej dobije, że ona nam dołoży już taki ten ostatni kamyk do kieszeni, po którym już tylko padniemy i nie jesteśmy w stanie się ruszyć. Myślę, że czasami są potrzebne książki, które są trochę lżejsze, które są właśnie takie jak ta filiżanka herbaty, że sobie usiądziemy na tarasie czy pod drzewem i mamy taki moment dla siebie, takiego zupełnego wyluzowania i takiego odpuszczenia tych wszystkich złych myśli. Ja sama też nie przepadam za bardzo pozytywnymi zakończeniami w książkach, żeby to wszystko było taki zupełny happy end i na końcu odjechali na białym koniu, a za nimi biegł szczęśliwy labrador. To jakby to też nie jest moja bajka. Ale to można to zupełnie inaczej pokazać. Można po prostu wyłapać z życia dobre momenty i też je pokazać, no bo w koniec końców nasze życie też się z dobrych rzeczy składa, więc nie musimy pokazywać tylko właśnie tej krwi, przemocy, wściekłości i nienawiści.
1: My oczywiście zachęcamy Państwa, żeby znaleźć sobie taki czas, żeby pozwolić sobie po prostu pobyć ze sobą, ze swoimi myślami i żeby sobie troszeczkę na ten koniec dnia odpuścić. Ja przypominam, moim i Państwa gościem była Natasza Socha. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję wszystkim.
3: A ja tylko przypomnę, że już za chwilę w naszym magazynie reporterów Jarosław Zgirski i magazyn motoryzacyjny Auto Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Bardzo lubię tych państwa razem. Chris Norman, Suzy Quattro i Stumbling In. Za 22 minuty będzie 18, a to wiadomość, która absolutnie mnie zaskoczyła. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce wzrósł, licząc rok do roku, o 73%, i to pomimo braku programu dopłat. I ciągle nie wiadomo, czy program Nasze Auto powróci, a ceny paliw na tyle spadną, żeby zmniejszyć presję na zakup elektryka. Jedno wiadomo na pewno. Globalna motoryzacja bardzo się zmieniła. Polska, czy tego chce, czy nie, będzie musiała się dostosować. I właśnie teraz o świecie czterech kółek z perspektywy przyszłości opowie nasz ekspert.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i nie tylko. A to niezły numer. Prezydent Krakowa zrzucony z siodła, bo mieszkańcy wkurzyli się na wprowadzenie w mieście strefy czystego transportu. Ja wiem, spłycam problem, ale z drugiej strony powinno cieszyć, że obywatele w ramach buntu sprzeciwiają się arbitralnym decyzjom wdrażanym siłowo w imię dobra wspólnego. Nie mam jednak złudzeń, czy po takiej nauczce wzmocni się na przyszłość pozycja mieszkańców w kontroli nad urzędnikami. No i dlatego dalej będziemy pewnie zgrzytać zębami na widok dwujezdniowej, dwukierunkowej trasy, na której postawiono ograniczenie prędkości do 50 na godzinę. I dalej będziemy pomstować na rozszerzające się strefy płatnego parkowania czy brak osiedlowych miejsc do parkowania w zderzeniu z rachityczną w wielu miejscach komunikacją zbiorową, czy chaosem planistycznym w rodzaju najpierw budynki, potem jakoś to będzie. No, tyle tylko, że buntować się jednak trzeba, o czym właśnie przekonało zdymisjonowanie prezydenta Miszelskiego. Rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego w ramach programu CPN, czyli ceny paliw niżej, o kolejne 2 tygodnie do połowy czerwca. To oznacza, że wciąż będzie można kupować paliwo w cenie niższej od rynkowej. Kierowcy powinni się cieszyć, bo w ostatnim tygodniu ceny spadły i to mocno. Z danych biura Reflex wynika, że cena litra regularnej benzyny potaniała o 19 groszy, a oleju napędowego aż o 40. Stosunkowo najmniej spadła cena autogazu, tylko o 6 groszy na litrze, no ale LPG przecież nie został uwzględniony w pakiecie CPN i kierowcy płacą de facto cenę rynkową tego paliwa. Na razie na pełne otwarcie cieśniny Ormus nie ma co liczyć. Wygląda więc na to, że rząd coraz bardziej będzie drenować budżet, chcąc utrzymać dopłaty. Zdaniem części ekonomistów powinien rychło wstrzymać program, który podatnika kosztuje 2 miliardy złotych miesięcznie, nie wywierając tym samym presji na oszczędzanie wśród obywateli. Chłodne kalkulacje potwierdzają te rady. Z danych Reflex wynika, że od 26 lutego, czyli od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, aż do dzisiaj różnica cenowa najważniejszych rodzajów paliw to teraz nieco ponad 50 groszy. Polska włącza się do wyścigu technologicznego mającego upowszechnić autonomizację motoryzacji, robi to jednak na pół gwizdka. Zanim to wytłumaczę, garść faktów. Samochody autonomiczne, czyli pojazdy poruszające się bez udziału człowieka, stanowią problem nie tylko technologiczny, ale i prawny, bo przecież trzeba uwzględnić odpowiedzialność za błąd maszyny. Wcześniejsze przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie przewidywały w ogóle takich pojazdów. Ostatnie regulacje zmieniają ten stan rzeczy, czy jednak w sposób całkowicie satysfakcjonujący? Posłuchajcie oficjalnego komunikatu Ministerstwa Infrastruktury, mówi Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa resortu.
3: Polska znajduje się na etapie testowania rozwiązań technicznych oraz wdrażania zmian legislacyjnych, których celem jest upowszechnienie prowadzenia prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi i w pełni zautomatyzowanymi na drogach publicznych. Wyniki tych prac stanowić będą podstawę dla powszechnego dopuszczenia takich pojazdów do ruchu drogowego. Obowiązujące przepisy, jak również nowe regulacje, nie dopuszczają prowadzenia testów pojazdów w pełni zautomatyzowanych bez kierowcy. Obecność kierowcy mogącego w każdej chwili przejąć kontrolę nad pojazdem pozostaje jednym z podstawowych wymogów prowadzenia prac badawczych na drogach publicznych.
2: A to ni mniej, ni więcej oznacza, że Polska nie dopuszcza prac badawczych nad autonomizacją poziomu 4 i 5, o czym jeszcze niedawno donosiły media, informując o nowelizacji. Wygląda więc na to, że kres możliwości naszych startupów i innych firm technologicznych to tak zwana autonomia warunkowa. Taki poziom autonomii zapewnia już najnowszy Mercedes S-klasy, pozwalający autonomicznie poruszać się na autostradzie i w korkach, zmieniający samodzielnie pas ruchu, ale wciąż wymagający obecności kierowców. kierowcy, który w każdej chwili może przejąć kontrolę nad autem. Wyższe poziomy autonomizacji nie będą na razie dopuszczone do badań w Polsce, a to oznacza, że od razu jesteśmy na gorszej pozycji w porównaniu na przykład do krajów zachodnich. Określone założenia poziomu czwartego dopuszczają już Niemcy, Francja, Belgia czy Wielka Brytania. Za niespełna miesiąc, 24 czerwca, wchodzi w życie w naszym kraju rozporządzenie wykonawcze określające opłaty za wydanie zezwolenia na badania i testy dla firm, przedsiębiorców chcących prowadzić takie badania. Czy jednak zbyt pochopnie nie podjęto decyzji o wyłączeniu z prac poziomu czwartego autonomii? No bo przecież mając związane ręce prawem, raczej peletonu, który chce więcej, nie dogonimy. Teraz przerwa, a po niej test Volvo XC90 dużego SUV-a produkowanego w Göteborgu.
1: Auto Plus.

0: Reklama.
1: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: 50 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Po reklamie.

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Zapraszam na drugą część magazynu. Papież Leon XIV podczas oficjalnej prezentacji bardzo chwalił to auto. Złośliwi mówią, że miłosiernie. Gorzej, że akcje Ferrari tuż po tej premierze zapikowały. Były szef koncernu Luca di Montezemolo, komentując premierę pierwszego elektryka koncernu z Maranello pod względem uzłośliwienia, moim zdaniem osiągnął wyższy poziom. Zwięźle podsumowując zalety nowego Ferrari Luce, spuentował, że jest ona najistotniejsza. Na pewno nie skopiują go Chińczycy. Tymczasem w naszym kraju zadebiutował elektryczny brat popularnego w Polsce SUV-a, Volvo EX60, także wersji cross-country. Jego spalinowa wersja to jeden z najważniejszych modeli szwedzkiego producenta. Pierwsza statyczna prezentacja wskazuje, że wzorniczo jest połączeniem szwedzkiego minimalizmu z prostotą obsługi na bazie chińskich doświadczeń, ale wypowiedzi z przekąsem w jego kierunku nie było, a to już chyba dobrze wróży. Jednak idźmy na

0: parking, bo tam już czeka jego starszy brat.
1: Test Auto Plus.
0: Volvo XC90 to największe auto w gamie modelowej szwedzkiej marki. W testowanej redakcyjnej wersji miało dodatkowe dwa siedziska tworzące trzeci rząd. Miejsca w trzecim rzędzie foteli umożliwią przejazd osoby dorosłej, nawet mierzącej 180 cm wzrostu, o ile tylko troszeczkę. O te przysłowiowe dwa ząbki przesunie fotele drugiego rzędu. Wtedy co prawda bagażnik jest symboliczny, ale już w wersji pięciomiejscowej kufer ma solidną pojemność. Katalogowo prawie 710 litrów. Myślę, że to będzie chyba troszkę mniej, no ale może się mylę. Nadwozie, mimo ostatniego sporego restylingu, ma ten sam muskularny wygląd, co oryginał sprzed 12 lat. Auto zyskało na świeżości, choć nie wszystko jest idealne. Od chociażby drewnopodobne wstawki kokpitu i obić drzwi. Ta przed pasażerem sprawiała wrażenie, jakby za chwilę miała odpaść, a w drzwiach kierowcy podczas odtwarzania jednego z utworów wpadła w nieprzyjemny rezonans. Ja wiem, nagłośnienie Bowers Wilkins ma 1400 watów mocy, no ale to przecież nie powód, by auto premium mogło sobie pozwolić na taką wpadkę. Trzeba jednak przyznać, że i tak wrażenie robi elegancki minimalizm i ten dyskretny szyk kabiny. Pod maską testowanego XC90 pracowała jedna z dwóch dostępnych jednostek. Tutaj mieliśmy dwulitrową jednostkę benzynową B5 z układem miękkiej hybrydy dysponującą mocą 250 koni, sprzężoną z ośmiobiegowym automatem. Biorąc pod uwagę konkurencję, to auta z zestawem kółek, gwiazdą czy szachownicą na masce mają znacznie większe moce, no ale ostatecznie wszystko się kończy na ekonomii lub prawie o ruchu drogowym, więc Volvo wyszło z założenia, że zadba o to, by jak w Gwiezdnych Wojnach moc była z nami, ale nie przeciwko nam. XC90 to kawał samochodu, zatem nikogo nie zdziwi, że spalanie powinno być adekwatne do gabarytów. Ja nie chcę powiedzieć, że ten SUV jest niejadkiem, ale silnik potrafi całkiem oszczędnie obchodzić się z paliwem. I tak podróżując z prędkością poniżej setki, spalanie wyniosło 8,2 litra, jadąc autostradą średnie zużycie wzrosło do 10,8 litra, zaś w mieście, w zależności od częstości ruszania i zatrzymywania się, ale też i od dynamiki ruchu, spalał między 10,5 a 12 litrów na 100 km. Generalnie XC90 jeździ się po prostu świetnie, właściwie można powiedzieć, że się w nim odpoczywa. Zachowanie w zakrętach jest typowe dla takiego rozmiaru i masy, czyli stabilne i bezpieczne, w czym pomaga przyjemne zawieszenie pneumatyczne, które obniża się przy wsiadaniu i wysiadaniu. Pewną niedogodnością było to, że auto miało 22-calowe felgi o niskim profilu opon, co wymagało dużej uwagi przy manewrowaniu blisko krawężników. Ale przecież miało też napęd na 4 koła, co nie jest bez znaczenia w takim samochodzie. Ogólnie jednak Volvo XC90 to spora kolubryna, auto do połykania przestrzeni, zapewniając wysokie standardy wyposażenia i bezpieczeństwa. Na koniec cena. W opcji wyposażenia Ultra Bright koszt zakupu XC90 to bazowo wydatek rzędu 390 tysięcy złotych, a można przecież więcej. Nie da się ukryć, cena premium, no ale w zamian dostajemy solidne auto, które bez zmęczenia przewiezie nawet do 7 osób. Pora się żegnać, ale jako, że w przyszłym tygodniu Boże Ciało, a piątek jego przedłużeniem, to Auto Plus w drogę wam wchodzić nie będzie i burzyć weekendowych planów dłuższego wypoczynku. Zatem za 2 tygodnie nowa Micra czy małego Nissana polubią znów kobiety, nawet w jedynie słusznej wersji elektrycznej. Zapraszam do słuchania, tymczasem trzymajcie się drogi. Jarosław Zgirski, do usłyszenia w komplecie ponownie.
1: Auto Plus.
2: Zatem będziemy tęsknić. No i właśnie, magazyn Auto Plus kończy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo pięknie Państwu dziękuję za tę piątkową obecność i oczywiście przypominam, że w poniedziałek, parę minut po 16:00, już czerwcowa edycja magazynu reporterów w rytmie wydarzeń, a po 18:00 zapraszam do warszawskiej Strefy Plusa.

0: Jeszcze dziś może zapaść ostateczna decyzja USA w sprawie Iranu, zapowiada Donald Trump. Coraz więcej osób chce startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Iga Świątek w czwartej rundzie Roland Garros po pokonaniu Magdy Linet. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent USA Donald Trump zwołał specjalne spotkanie w Białym Domu. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że chodzi o ostateczną decyzję w sprawie Iranu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co konkretnie chce ustalić Trump.
1: Z jego wpisu wynika, że chodzi o ostateczny kształt porozumienia pokojowego z Iranem. W mediach społecznościowych Donald Trump jasno wskazuje, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta. Zapewnił, że Stany Zjednoczone zniosą swoją blokadę przesmyku, a statki mogą rozpocząć powrót do domu. Pozdrówcie wasze rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta, stwierdził amerykański przywódca. Zapowiedział, że zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte i zniszczone przez USA w porozumieniu z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Spotkanie ma odbyć się jeszcze dziś w tak zwanym Situation Room w Białym Domu. Ja już w czwartek amerykańska administracja potwierdziła, że ramy umowy pokojowej są gotowe, a to spotkanie może je przypieczętować.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr, który po południu ponownie przybrał na sile. Walka z ogniem trwa z ziemi i z powietrza.
2: Do godziny 12 wykonano łącznie 135 zrzutów gaśniczych, podczas których na teren pożaru podano około 273 tysiące litrów wody. Obecnie działania koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru, dogaszaniu zarzewi ognia oraz ochronie terenów zagrożonych.
0: Relacjonował Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczynę pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest podpalenie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Coraz więcej osób zapowiada start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś do wyścigu o fotel prezydenta miasta dołączyła kolejna kandydatka, Brian Bednarczyk.
4: Do tej pory start w wyborach na prezydenta Krakowa potwierdzili Marian Banaś, Bartosz Bochańczak z Konfederacji oraz Aleksandra Owca z partii Razem. Dziś do grona ubiegających się o urząd dołączyła Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Jak podkreśla, będzie stawiać na dialog z mieszkańcami Krakowa.
5: Mnóstwo jest tych problemów. Będziemy kompromisem, bo wiadomo, nie wszyscy będą zadowoleni. Będziemy się starać je rozwiązywać sukcesywnie.
4: Natomiast swojego kandydata ma ogłosić Konfederacja Korony Polskiej. Niewykluczone, że będzie to sam Grzegorz Braun.
0: Wciąż nie znamy też nazwisk kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiemy także, czy kandydować będą Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach sprzed 2 lat, oraz Jan Hoffman, inicjator referendum za odwołaniem Miszalskiego.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie Roland Garros po wygranej z Magdą Linet w polskim pojedynku w Paryżu. Mecz zaczął się jednak niespodziewanie od prowadzenia Linet 2-0.
6: Magda miała bardzo fajny pomysł na ten mecz. Bardzo tak ofensywnie zagrała. Bardzo agresywnie na returnie atakowała serwis i głęboko wchodziła przy drugim podaniu i starała się tę piłkę właśnie tak bardzo szybko, głęboko uderzać. Skracała wymiany. No, widać było, że taka jest nastawiona na to, żeby Igę wybijać z uderzenia.
0: Ocenia dziennikarz sportowy Michał Chojecki-Świątek. Ostatecznie wygrała 6-4 i 6-4. W 1/8 finału French Open na Raszyniankę czeka już Ukrainka Marta Kostiuk. Ten pojedynek w niedzielę, co ciekawe, w 25. urodziny Igi.

Tych chmur jakby więcej, tak spoglądam przez okno, ale są też jeszcze miejsca, gdzie niebo jest odrobinę jaśniejsze. Dziś raczej nie powinno padać, ale deszcz możliwy jutro. Drodzy Państwo, na termometrach teraz 20 stopni, odczuwalna 18, wiatr ze średnią siłą, wieje niezmiennie z północnego zachodu, a ciśnienie 1019 hektopaskali i spada. W nocy około 10, może 11 stopni, a jutro podobnie jak i dziś, czyli maksymalnie 21 i tak jak mówiłem, możliwy przelotny deszcz. Podobnie w niedzielę, niebo zachmurzone i również możemy spodziewać się przelotnego deszczu.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 13 minut po godzinie 18. Jarek Budnik, witam Państwa gorąco i serdecznie w piątkowe popołudnie. Tak, to jest ten czas po godzinie 18, kiedy chyba większość z nas oddycha z wielką ulgą i myśli sobie, że właśnie 2 dni wolnego, zaczynamy weekend. Pewnie w Państwa głowach mnóstwo pomysłów, jak ten weekend będzie można spędzić. Część z tych pomysłów, znając życie, jest uzależniona w jakimś stopniu od pogody, no bo działkowe spotkania z rodziną czy też ze znajomymi, bądź gdzieś na wolnym powietrzu, właśnie mogą być uzależnione od tego, czy nie będzie padało. No ale jeżeli nie, to z pewnością parę alternatywnych pomysłów w Państwa głowach też się gdzieś tam tli, a sporo się w ten weekend w Warszawie będzie działo. Sprawdzimy, co ciekawego można będzie robić, no i też popatrzymy sobie z bliska na nasze miasto, które naprawdę każdego dnia się zmienia, ale to chyba dobrze, że sytuacja w tak dużym europejskim mieście jest każdego dnia bardzo dynamiczna. Warszawa.

0: Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Morniny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
18: W drugiej alejce po prawej.
17: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
18: A, to prawda.
17: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
18: No jasne.
19: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.

Urszula Rysa na szkle. Jest to 18.30, a to piątkowa warszawska strefa plusa. I oto jedna z propozycji i miejsce, które z pewnością warto w ten weekend odwiedzić, to oczywiście PGE Narodowy, gdzie odbywają się targi książki 600 wystawców z ponad 30 krajów. No i oczywiście mnóstwo książek, całkiem sporo premier i warto też zaznaczyć, że pawilon 18C będzie reprezentował Warszawę, więc książki o tematyce warszawskiej z pewnością będzie można tam odnaleźć. A jedną z premier, właśnie takich bardzo warszawskich premier, na które nie ukrywam, ja ostrzę sobie zęby, jest książka Czarnoskóry for Dancer w Warszawie, czyli opowieść o wyjątkowo barwnej postaci Auguście Agboli Brownie, czyli muzyku pochodzącym z Nigerii. Był muzykiem i tancerzem, między innymi grał na perkusji w popularnych warszawskich przedwojennych klubach jazzowych. No i właśnie był znaną postacią tego artystycznego świadka, ale po wybuchu wojny włączył się w polski ruch oporu i był najprawdopodobniej jedynym ciemnoskórym powstańcem warszawskim. Podobno świetnie władał gwarą warszawską, a do Polski przyjechał w 1922 roku z Nigerii i wyemigrował z Warszawy dopiero w latach 50. Wyjątkowo barwna postać, z pewnością książka o tym muzyku i powstańcu warszawskim powinna się znaleźć na półce każdego warsofila, więc z pewnością będzie można tę książkę tam zakupić, bo premiera właśnie Czarnoskórego for Dancera w Warszawie na tegorocznych międzynarodowych targach książki, które, tak jak mówię, po kilku latach, bodajże 7, powróciły na PGE Narodowy. A jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to z tego co widzę, w sobotę od 10 do 19, a w niedzielę od 10 do 17. Bilet kosztuje około 20 zł, jeżeli kupujemy go na miejscu, trochę tańszy jest kupiony online, więc gdyby pogoda nie sprzyjała aktywnościom w plenerze, to z pewnością warto podjechać na PGE Narodowy z dużą torbą, bo książek będzie pewnie mnóstwo i po prostu trzeba będzie wybierać, ograniczając się jedynie budżetem, bo to takie miejsce, gdzie no właśnie, z wielką przyjemnością wydaje się pieniądze, ale akurat wydawanie pieniędzy na książki to chyba najlepsza inwestycja. Warszawa.

Sweet Tune Exist, Farzo da Sam. Wydaje mi się, że właśnie takie dźwięki są wręcz idealne do tego, by rozpocząć weekend nieśpiesznie, z odrobiną takiego dekadenckiego romantyzmu i rozrzewnienia. No właśnie, fajny czas przed nami, bo to czas, który też poświęcony będzie dzieciom. Przecież Dzień Dziecka już w poniedziałek, więc w Warszawie mnóstwo imprez dla młodszych i starszych dzieci, a nawet dla tych całkiem dużych. No właśnie, dużo się będzie działo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ci, którzy lubią atrakcje ruchowe, ci, którzy wolą właśnie ruszyć głową, a także ci, którzy po prostu chcą się dobrze bawić. Całkiem sporo koncertów, wydarzeń. Praktycznie w każdej dzielnicy coś się będzie działo, więc z pewnością nie trzeba będzie gdzieś daleko jechać. Wystarczy po prostu wybrać się na rodzinny spacer albo na przejażdżkę rowerową. Ja powiem tylko tyle, trzymam kciuki za pogodę, bo ta może niestety zepsuć nawet najlepszą imprezę, która będzie przygotowana w każdym calu, ale na takie sprawy jak pogoda niestety, a może i na szczęście, wpływu nie mamy, więc gdyby Państwo się wybierali na dłuższy spacer z domu jutro, to proponowałbym mimo wszystko wziąć coś przeciwdeszczowego na wszelki wypadek. Jak to mawiają specjaliści od niepogody, lepiej nosić niż się prosić.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

George Michael, Duet One, Careless Whisper za 8 minut 19. Proszę pamiętać, że o 19 posłuchamy najświeższych, najważniejszych wiadomości, sprawdzamy co w pogodzie, a potem rzecz jasna wracamy do warszawskiej strefy plusa. Będę miał przyjemność spędzać czas z Państwem prawie do godziny 20, a to Krzysztof Krawczyk.

0: Napięcie na linii Warszawa-Kijów. Za chwilę szczegóły. Na Mazurach będą dyżurować karetki wodne. W czerwcu rusza sezon. Archidiecezja lubelska zyska 5 nowych księży jutro święcenia. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odebranie Wołodymyrowi Załańskiemu orderu Orła Białego. To po tym, jak decyzją ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. To oburzyło polskiego prezydenta, ale także rząd i całą scenę polityczną. Wątpliwości części polityków budzi jednak stanowcza reakcja Karola Nawrockiego. Michał Rawa.
1: Prezydent powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu.
2: I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jestem oburzony.
1: Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja jest niepokojąca ze względu na polsko-ukraińskie relacje, ale oczekuje od obu prezydentów, by wznieśli się ponad historyczne emocje.
3: Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
1: A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale Nawrocki zamiast odbierać oznaczenia powinien zadzwonić do ukraińskiego prezydenta i wyrazić swój sprzeciw.
0: Wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki w rozmowie z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Bodnarem przedstawił polskie rozczarowanie decyzją prezydenta Ukrainy. Są zarzuty za brutalny atak w wielkopolskiej Krobi. 40-latek pobił kobietę, która miała zamieszczać w internecie nieprzychylne treści na jego temat. Doszło do kłótni. Po tym, jak kobieta uderzyła go w tył głowy, podejrzany rzucił się na nią z pięściami.
4: Chwycił za szyję i uderzył jej głową o betonowy płot. Kobieta straciła przytomność i upadła na chodnik z płyt betonowych. Mężczyzna ponownie chwycił ją za szyję i uderzał głową o chodnik, po czym kilkukrotnie uderzył pokrzywdzoną pięścią w twarz.
0: Mówiła Monika Curyk z policji w Gostyniu. Napastnik miał prawie 2 promile alkoholu, grozi mu do 5 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Wraz z początkiem czerwca na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dyżury rozpoczną załogi karetek wodnych. Będą stacjonować w Giżycku, Kamieniu, Sztynorcie, Rynie i Iławie, zapewniając szybką pomoc wypoczywającym nad wodą.
6: Zadaniem karetek wodnych jest szybkie dotarcie do osób potrzebujących pomocy na jeziorach i terenach trudno dostępnych od strony lądu. Karetki wodne wyposażone są m.in. w sprzęt do prowadzenia resuscytacji, monitorowania funkcji życiowych, unieruchamiania urazów oraz bezpiecznego transportu pacjentów do brzegu i dalszego leczenia.
0: Mówiła Agnieszka Budziszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Tylko w ubiegłym roku karetki wodne wypływały do pacjentów ponad 400 razy.
6: Najczęstsze przyczyny interwencji obejmowały omdlenia i zapaści, ugryzienia i urządlenia, nadciśnienie, a także urazy kończyn górnych i dolnych.
0: Karetki wodne na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich będą pełnić dyżury do końca września.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Archidiecezja lubelska będzie miała 5 nowych księży. Diakoni Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjmą święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Stanisława Budzika. Uroczysta Eucharystia w Archikatedrze Lubelskiej jutro o 10.30. Mówi ojciec duchowny w lubelskim seminarium ksiądz Wojciech Rebeta.
7: Zwieńczeniem całej drogi formacyjnej w seminarium są święcenia kapłańskie. Takie nastąpią 30 maja o 10.30 w archikatedrze. 5 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk księdza arcybiskupa Stanisława. To radość zatem dla seminarium, ale i dla całej diecezji, bo zyskuje 5 nowych księży.
0: Diakoni uczestniczą teraz w rekolekcjach przed święceniem.
8: Pogoda. No i proszę, zachmurzyło nam się w Warszawie, ale na szczęście jeszcze nie pada deszcz. Możliwy jest, drodzy Państwo, jutro. A jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w stolicy 19 stopni, odczuwalna o 1 stopień niższa. Wiatr na szczęście już słaby. Wieje z kierunku północnego i północno-zachodniego, a ciśnienie 1018 hektopaskali, więc ciągle spada. W nocy około 10 stopni, a jak będzie w sobotę i w niedzielę? Weekend raczej pochmurny, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, ale bardzo zimno nie będzie, bo jutro i pojutrze temperatura maksymalna przewidziana na ten weekend to 21 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 13 minut po 19, a przed chwilą w warszawskiej Strefie Plusa zabrzmiała Cher i to był taki energetyczny bonusik dla tych z Państwa, którzy w piątkowy wieczór, bo chyba już się zaczyna, mają mało sił, więc mam nadzieję, że po wysłuchaniu Strong Enough trochę tych sił wróciło, no i jakoś tak łatwiej teraz wymyślać plany na weekend, to może ja coś Państwu zaproponuję już jutro. Bardzo fajna impreza na Saskiej Kempie, czyli po prostu ich doroczne święto. Mieszkańcy Saskiej Kępy są bardzo gościnni i zapraszają oczywiście wszystkich mieszkańców Warszawy ze wszystkich dzielnic bez wyjątku, a także przyjezdnych, a sporo się będzie działo. Będzie całkiem dużo koncertów, no bo święto Saskiej Kępy w tym roku pod hasłem Życie nie jest tylko po to, by brać, czyli oczywiście ta impreza to hołd dla twórczości Stanisława Sojki, jednego z bardziej znanych mieszkańców Saskiej Kępy. No właśnie, jutro koncert finałowy o 19.30, ale wcześniej praktycznie przez cały dzień dużo będzie się działo. Oficjalne rozpoczęcie imprezy o godzinie 14.00 będzie m.in. strefa gastronomiczna, będzie kiermasz artystyczny, bardzo dużo stoisk. Byłem tam bodajże 2 lata temu i rzeczywiście trudno było przejść ulicą Francuską, bo co i rusz, jakieś ciekawe stoiska, a i przy okazji sporo znajomych w takich miejscach można spotkać, bo to bardzo popularna impreza, więc zapraszam Państwa tam jutro, ale dziś ostrzegam kierowców, że już ulica Francuska jest zamknięta, bo od dziś, od godziny 18 praktycznie na całej swej długości jest ona zamknięta, od ronda Waszyngtona do Zwycięzców Francuską nie przejedzie, ale ulice poprzeczne, w tym Zwycięzców oraz Walecznych, są w pełni przejezdne. Wszystko wróci do normy w niedzielę 31 maja po godzinie 12, więc do tego czasu na Saską Kępę najlepiej na rowerze albo na piechotę i tak jak mówię, jutro 19.30 koncert finałowy Sojka w hołdzie mistrzom, tak będzie się nazywał. Sporo fajnych artystów, m.in. Katarzyna Groniec, Aga Zarian, orkiestra Grot Orkiestra z Pauliną Przybysz, Tomasz Karolak nawet, proszę, i Magdalena Kumorek. Więc jeżeli ktoś lubi piosenki mistrza Stanisława Sojki, to z pewnością będzie usatysfakcjonowany, tym bardziej, że w koncercie zaprezentuje się również wnuczka artysty Nina Sojka. I tak jak mówię, koncerty zaczynają się tuż po godzinie 14, ale koncert finałowy o 19.30. Warszawska.

0: Odświętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
9: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 19.30, a przed chwilą grupa Perfekt. Niewiele ci mogę dać. No a tu parę osób będzie mogło dać i to bardzo wiele swoim bliskim i znajomym. Nie wiem, jaki jest państwa stosunek do gier liczbowych, ale niewątpliwie wielkie wygrane i te wielkie kwoty, które potencjalnie można wygrać, zawsze działają na wyobraźnię tych, którzy grają, a nawet tych, którzy nie grają, no bo każdy sobie myśli, co ja bym zrobił z taką fortuną. No i właśnie całkiem niedawno została rozbita gigantyczna akumulacja w jednej z takich gier i gracz z Czech zgarnął, uwaga, aż 120 milionów euro, czyli no ponad 500 milionów złotych. To jest taka kwota, której ja nawet sobie nie potrafię wyobrazić, no bo nie wiem, co można by było z takimi pieniędzmi robić. Oczywiście rozdawać bliskim i znajomym, żeby oni też mogli się cieszyć z naszego szczęścia. Ale okazuje się, że przy okazji rozbicia tejże kumulacji co nieco gotówki wpadło do Warszawy i jeden z mieszkańców naszego miasta stał się milionerem, a nawet prawie półtora milionerem, bo właśnie to była wygrana o wartości prawie 1,5 miliona złotych. No i okazuje się, że kupon został zawarty metodą chybił trafił w punkcie przy ulicy Okopowej. No i teraz się zastanawiam, nie wiem, nie jestem ekspertem od gier liczbowych, czy ten punkt przy Okopowej, to jest Okopowa 5872, gdyby ktoś z państwa chciał się przekonać, czy rzeczywiście taka kwota tam padła i została wygrana. Otóż, czy ten lokal teraz będzie już szczęśliwy i będą tam padały wielkie wygrane, czy też może jego tak zwany potencjał szczęścia został wyczerpany? No właśnie, nie wiem, musiałbym zapytać jakiegoś eksperta i dowiedzieć się co nieco na ten temat, czy są na przykład takie miejsca w Polsce, takie kolektury, w których wysokie wygrane często padają. No bo właśnie, czy na tę Okopową jechać i kupić kupon na chybił trafił, licząc, że mnie też się uda, czy szukać jakiegoś miejsca w Warszawie, w którym jeszcze nie padła żadna wysoka wygrana. Może to jest sposób, niewątpliwie zwycięzcom i osobie z Czech i mieszkańcowi Warszawy gratuluję, a jeżeli ktoś z państwa znajomych nagle okaże się, że dysponuje ogromną gotówką, to może właśnie to jest ten szczęściarz, który wygrał prawie 1,5 miliona złotych. Jeszcze raz gratulacje.

Bardzo pięknie to zabrzmiało. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Za 20 minut będzie godzina 20. Drodzy Państwo, weekend już można nazwać rozpoczętym i proszę pamiętać, że w Warszawie to będzie ostatni taki weekend, bo wraz z końcem maja, przypomnę Państwu, nastąpi ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście, które będzie obowiązywać od 1 czerwca i alkohol będzie można kupować tylko w ciągu dnia i wieczorem do godziny 22. Oczywiście nie dotyczy to lokali gastronomicznych, to oczywiście tylko zakaz dotyczący sklepów, kiosków, stacji benzynowych, a także sklepów całodobowych. No i jeszcze ważna informacja, niektóre restauracje na przykład kiedyś, znaczy do 1 czerwca mogą to ciągle robić, oferowały sprzedaż na wynos, to w przypadku alkoholu od 1 czerwca nie będzie już możliwe i tak jak ten przepis działał tylko pilotażowo w Śródmieściu i na Pradze Północ, tak od 1 czerwca obejmować będzie miasto stołeczne Warszawa i tak się właśnie zacząłem zastanawiać, jak wpadła mi ta informacja, która przypomina o tym, że zmienią się te przepisy, czy właśnie będzie poszukiwanie jakiejś furtki, czy wszyscy się po prostu z tym przepisem zgodzą, no bo wydaje mi się, że w przypadku zakazu handlu w niedzielę wszyscy się z tym oswoiliśmy, przyzwyczailiśmy, a nawet polubiliśmy to, że jest to taki spokojniejszy dzień i teraz się zastanawiam, czy będą jakieś specjalne firmy kurierskie, które będą na przykład woziły z gmin ościennych poza warszawskich zakupy nocną porą, czy jakoś inaczej to zostanie rozwiązane, bo no właśnie, jestem również ciekaw Państwa zdania. Pewnie przekonamy się w pierwszych tygodniach czerwca, jak to będzie funkcjonowało, ale jedna rzecz mnie cieszy, że z pewnością będzie spokojniej, gdyby jeszcze udało się wszystkie małe buteleczki po alkoholu też obejmować kaucją, to wtedy z pewnością byłoby i spokojniej, i czyściej. A chyba na tym nam wszystkim zależy. Warszawska.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 8 minut 20, przed chwilą budka suflera. Jest taki samotny dom z Urszulą w Chórkach. Fantastycznie to brzmiało. No i właśnie tak pięknie się rozpoczął ten nasz piątkowy wieczór, ale proszę pamiętać, że po 20 czeka na Państwa Marek Sierocki, który dziś, no jak zawsze w piątki, zaprasza na prywatkę. Z pewnością będzie energetycznie, więc jeżeli ktoś chciałby się rozbudzić i odrobinę poruszać, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Jarek Budnik, ja już kłaniam się Państwu nisko i życzę fantastycznego weekendu, dużo odpoczynku, dużo miłych wrażeń, żebyśmy w poniedziałek spotkali się w jak najlepszych nastrojach. Czekać będę na Państwa parę minut po 16, a to Survivor i Eye of the Tiger. Do usłyszenia, do poniedziałku.

0: Las pod Warszawą wciąż płonie, za chwilę szczegóły. Spięcie między prezydentem a szefem MON-u, chodzi o traktat z Wielką Brytanią. 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przed strażakami kolejna ciężka noc. Trwa walka z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogień objął około 300 hektarów. Akcję śledzi Jakub Krzyżak. Na miejsce jadą kolejni strażacy.
1: Tak, ale ich zadaniem jest rotacja pracujących na miejscu od wczoraj kolegów, mówi mi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: W działaniach uczestniczy ponad 800 ratowników i ponad 220 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
1: Strażacy doprowadzili na miejsce ponad 3-kilometrową tak zwaną magistralę wodną. Jak przekazał w TVN24 wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, zgromadzone na miejscu siły i środki powinny pozwolić na powstrzymanie dalszego rozwoju pożaru. Największym problemem wciąż jest wiatr, który wznieca ogień, nawet tam, gdzie już udało się go przygasić. W nocy z akcji wyłączone będą samoloty i śmigłowce. Krajowa 50 w okolicy pożaru wciąż jest i będzie zamknięta tak długo, jak będą potrzebować tego strażacy.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Spięcie między prezydentem a szefem MON-u i kolejna wymiana zdań. Powodem jest sprawa traktatu polsko-brytyjskiego. Według kancelarii prezydenta dokument nie był z nią konsultowany, na co ostro zareagował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że, tu cytat, szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy tylko o własnym ogródku kancelarii prezydenta jako pępka świata. I do tych słów odniósł się prezydent Nawrocki.
3: To nie jest, drodzy Państwo, myślenie w kierunku, że kancelaria jest pępkiem świata, tylko chcemy być wyposażeni w wiedzę przed podpisem zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Więc tutaj pan premier Kosiniak-Kamysz się wygłupił, rząd nie wykonał pewnej pracy.
0: Kosiniak-Kamysz podkreśla, że procedury zostały zachowane, a prezydent próbuje przykryć swoje wyrzuty sumienia.
4: Nie chcę powiedzieć, co pan prezydent zrobił, jak się zachował, nie podpisując ustawy Sejm. To jest ten wyrzut sumienia pana prezydenta, który teraz próbuje przykryć, atakując mnie. Ja się tym nie będę za bardzo przejmował, szczerze mówiąc.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że kancelaria prezydenta od początku była informowana o stanie negocjacji i planowanej treści traktatu polsko-brytyjskiego.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. W lutym pomagał wysiąść pasażerce z wózkiem, później drzwi przytrzasnęły mu rękę i pociąg ciągnął go po torach przez kilkaset metrów. Chłopak stracił obie nogi i dłoń. Dziś pierwszy raz od wypadku udało nam się z nim porozmawiać.
6: Aktualnie jest już lepiej. Wracam powoli do zdrowia. Rehabilituję się w odwodzku i robię wszystko, aby jak najszybciej stanąć na nogi.
0: Dziś w Białobrzegach rówieśnicy Dominika zorganizowali charytatywny festyn, z którego cały dochód trafi na rehabilitację chłopaka. We wrześniu Dominik chce wrócić do szkoły. Na wakacje ma dostać protezy nóg.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Każdego roku 3000 osób dowiaduje się, że ma SM. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna.
7: Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych osób. Choroba autoimmunologiczna polega na tym, że w wyniku złożonych mechanizmów immunopatologicznych niszczona jest osłonka mielinowa nerwów, a następnie akson, a więc dochodzi do zwrotnia aksonalnego i to już odpowiada za określony deficyt neurologiczny.
0: Mówił dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, neurolog z Radomia, który od 30 lat diagnozuje i leczy chorych na SM. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób.
5: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
8: Radio Plus, Marek Sierocki. Witam w piątkowy wieczór. Przed nami 4 godziny muzyki zmiksowanej non-stop. Na początek klimaty lat 90. ubiegłego wieku i będzie bardzo kołysząco. Garcia Bamboleo, Ricky Martin, Maria, a także DJ Bobo w piosence Everybody.

0: Duet Be Loved utworem Sweet Harmony zakończył nasz pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi miks otwiera grupa Depeche Mode, jednym ze swych największych hitów, piosenką Strange Love. Potem duet Erasure, Ola Moore, będzie też Kim Wilde i You Came.

To był Patryk Kaulej, a przed nami Peter Schilling, austriacki artysta, przypomni się utworem Different Story. Potem duet Eurythmics i Love is a Stranger.

Za nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics, a przed nami OMD, czyli Orchestral Manoeuvres in the Dark w utworze Locomotion. Potem Robin Gibb i Boys Do Fall in Love.

0: To był Robin Gibb i Boys Do Fall In Love i tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
7: Let's go, girls.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks to klimaty Italo Disco. Na początek Savage i Radio, potem Raf Self Control. Będzie też Ken Laszlo w przeboju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: śpiewała Valerie Dore, to był utwór The Night i tak zakończył się ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Ryan Simmons utworem Lucky Guy. Potem duet Modern Talking Brother Louie. Będzie też grupa Bad Boys Blue w nagraniu I Wanna Hear Your Heartbeat.

To była Patty Ryan, podopieczna Dietera Bolena, znanego z występów w zespołach Modern Talking, a także w grupie Blue System. I oto właśnie Blue System w nagraniu Magic Symphony, potem Sandra i Hi Hi Hi.

była Sandra, a teraz kompozytor i producent jej największych hitów Michel Cretu w przeboju Samurai, a potem grupa London Boys i Harlem Desire.

0: Zespół London Boys z utworem Harlem Desire zakończył ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami pół godziny w klimatach muzyki lat 90. ubiegłego wieku. Na początek Tom Jones i Sex Bomb. Potem Mouse T. Horny. Będzie też Moloko i Singin' Back.

Trio No Mercy utworem Where Do You Go zakończyło ten miks, a już za chwilę Budka Suflera i Piąty Bieg, potem Ryszard Rynkowski, Dziewczyny Lubią Brąz, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass.

To była grupa Lips Incorporated i Funky Town, a już za chwilę klimaty z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek duet Rigueira, Lestatesta Finendo, potem kolejny duet Fantastic, Marie en Masse, a także Fancy w nagraniu Fool's Cry.

Śpiewała Samantha Fox, teraz grupa The Communards i Don't Leave Me This Way, potem Transex i francuskojęzyczna wersja przeboju Living on Video, czyli View Sur Video. Będzie też grupa Bonnie M i Gotta Go Home, a na koniec tego miksu Falco i V.

To był podopieczny tria kompozytorów i producentów Stock Aitken Waterman, Rick Astley w piosence Together Forever, teraz trio Scotch i Take Me Up, potem księżniczka Stephanie Oregon, a także Alan Ross w piosence Valentino Mon Amour.

włoskich gwiazd do Italo Disco, Alan Ross utworem Valentino Mon Amour zakończył nasze piątkowe spotkanie. Kolejna prywatka już jutro, oczywiście o godzinie 20 na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.